Diabła.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dracula w Dzień Matki i to nie jest przypadek. Tu w RMF Max takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Bo dzisiaj w kalendarzu poza tym, że Dzień Matki. Mamy też Światowy Dzień Drakuli właśnie.
0: A ty jako matka pewnie, Asia, przypomnij sobie te czasy, kiedy przystawiała się do cyca i cieszyła się, że nie ma zębów. Mama Meus i rozżalony, że pewne rzeczy w życiu go ominą. Mirek Jakubek, dzień dobry.

0: Dzisiaj nie może być inaczej. W Dzień Matki Damiano Dawid z RMF Max. Dla nas wszystkich dziewczyn.
1: O mamo, jaki to będzie poranek. Kuba Kiwior na celowniku Barcelony. To, że się Robert Lewandowski z Barceloną pożegnał, to już wiemy. A może Jakub Kiwior, obrońca, może się przywita.
0: Czy to są, przepraszam, potwierdzone plotki?
1: Ja będę nasłuchiwał. Bo w polu karnym teraz będzie więcej polskiego. Jak gra!
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Wojtek Szczęsny by tak nigdy nie powiedział.
1: No pewnie.

0: mama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: hity na maksa i informacje z regionu w dużej ilości. Za chwilę o 6 zostańcie, by poznać je wszystkie.
1: Tym bardziej, że dużo się dzieje. Detektyw Rutkowski zmienił swoją legendarną fryzurę. Już nie ma kwadratu na głowie, teraz jest przedziałek i włosy zczesane na bok.
0: Ale to jest super skuteczna metamorfoza, bo faktycznie jak się teraz patrzy na detektywa Rutkowskiego, to można go nie poznać, co może mu pomóc w pracy, zwłaszcza, że nie poznają go także ci, których poszukuje.
2: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Prawie 21 milionów złotych rządowej dotacji dla Głuchołaz na budowę drugiego zniszczonego w powodzi mostu. Tym razem w ciągu ulicy Andersa. Pół roku temu powstał tam obiekt tymczasowy wybudowany przez wojsko, a do końca 2028 roku gotowa ma być nowa konstrukcja, też bez podpór w korycie rzeki, podobnie jak most w ciągu Krajowej 40, jaki został porwany przez wielką wodę.
3: To nie woda niszczy, tylko niszczy to wszystko, co woda ze sobą niesie. Przede wszystkim bale drewna, które uderzały z niesamowitą siłą, które zatrzymywały się na tych podporach w korycie rzeki. To powodowało spiętrzenie wody i jeszcze większy nacisk na te obiekty w efekcie ich uszkodzenia lub tak jak przy moście Andrzeja i zawalenie.
1: Kiedy budowa tego nowego obiektu mogłaby ruszyć? Jaki jest harmonogram?
3: Mamy czas na wykonanie całego mostu, na oddanie nowego mostu do końca 2028 roku.
2: Powiedział naszej reporterce Ewelinie Machackiej burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Dworzec kolejowy w Oleśnicy oficjalnie otwarty. Dzięki tej inwestycji PKP dawny dworzec zyskał zupełnie nowe oblicze, stając się wizytówką miasta. Obecnie funkcjonują tam m.in. kasa biletowa, miejska kręgielnia oraz wiele biur przeznaczonych na wynajem. Kompleksowy remont zabytkowego obiektu kosztował blisko 60 milionów złotych. Studenci mają świetne pomysły, ale wciąż problemem jest wdrażanie innowacji w realu. Jak to zmienić? Jedną z opcji są targi, na których największa poznańska uczelnia będzie prezentować swój potencjał i liczyć na zainteresowanie inwestorów. 26 maja rusza druga edycja Europejskich Targów Nauki w Poznaniu.
4: Znaczenie tych targów jest znacznie głębsze, bo ono służy temu, żeby rozwijać współpracę z biznesem, z przedsiębiorczością, żeby pokazywać szerokiej publiczności, jakie możliwości ma nauka, jakie możliwości mają uczelnie poznańskie i polskie, a także zapraszać uczelnie z innych krajów do współpracy.
2: Mówiła rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska. A teraz szybko zabieramy Was do Włocławskiego Centrum Kultury, a konkretnie do strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Jest to interaktywna przestrzeń edukacyjna, która powstała dzięki współpracy Browaru B z Centrum Nauki Kopernik.
5: Na odwiedzających strefę Sowa czekają stacje badawcze, majsternia, wiele miejsc, które naprawdę zadziwiają. Czasami wydaje się, że wiemy, dlaczego balon się unosi do góry, ale my tutaj pokażemy to dobitnie, pokażemy urządzenia, które prowokują do przemyśleń w dziedzinie fizyki, matematyki, w dziedzinie przyrody.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak.

0: I to są dobre muzyczne rzeczy, które mamy dla was z kategorii hity na maksa. Tu w RMF Max 6,5 minuty po godzinie. Nie, 8,5 minuty po godzinie 6.
1: A szóstka, bo dzisiaj 26 maja, to o ci się jest. Pomieszało.
0: Asia, wszystkiego,
1: dzień matki
0: wszystkiego
1: dzisiaj.
0: Najlepszego.
1: W imieniu swoim oraz matek wszystkich dziękuję bardzo.
0: Asia, wszystkiego najlepszego
1: dziękuję,
0: z okazji
1: już.
0: Dnia matki.
1: Dobrze, już, fajnie. Proszę. Benzynka w fajnej cenie i dieselek też. 6,42 dzisiaj na stacji zobaczycie za benzynę, 6,75 za dieselek.
0: Ceny takie, jakby to był dzień ojca. A na dzień ojca może będzie, nie wiadomo, 8 diesel, nie wiadomo, w specjaliście, no może 8 diesel. Dzień matki super. Tankowałbym i będę.

0: Dobre, dlatego pod dnią matki też będziemy to grali, ale w dzień matki to z dedykacją, mamo. 17 minut po godzinie 6. Mówię do każdej mamy, która ma włączonego ma, jak ma Maxa.
1: Ma jak Maxa.
0: Maxa. Słuchaj, Jasia Meus, Irek Jakubek, fajnie, że z nami jesteście. Odwdzięczamy wam się dobrą energią i hitamy na Maxa.
1: Hitamy na Maxa,
0: pięknie.
1: Zastanawialiście się kiedyś nad tym, w jaki sposób żujecie
0: nigdy
1: jedzenie?
0: Jak jestem głodny, to nigdy.
1: To błąd, bo okazuje się, że to jak żujemy, jak szybko, jak intensywnie wpływa na naszą pamięć, koncentrację i poziom stresu. Im wolniej, dokładniej, mocniej przeżuwamy, tym bardziej się odstresowujemy i lepiej myślimy.
0: Czyli to jak żujesz oznacza tak to, co jak żyjesz.
1: Trochę tak.
0: Nie przejedzmy życia. Życia, przepraszam, życia. Wiecie, o co chodzi. 18 po 6.

0: Hity zawsze na maksa, także w Dzień Matki tu w RMF Max. Jeszcze pół godziny i będzie siódma.
1: Przede wszystkim w Dzień Matki. Ojciec, teraz też posłuchaj, bo Kraków znowu na ustach całego świata i tym razem wcale nie chodzi o wybory referendum prezydenckiego.
0: Tak?
1: Ktoś z urzędników wystawił zaświadczenie 162-latkowi, że żyje, że się porusza i że potwierdził właścicielstwo jego kamienicy. W sensie, że ten, co żyje, ma 162 lata i jest właścicielem kamienicy.
0: Oddali mu kamienicę?
1: Tak, oddali mu kamienicę, bo Asia, musisz wiedzieć, że ten człowiek był dokładnie taki jak ta kamienica. On co prawda wymagał remontu, ale on się świetnie trzymał. Tak przynajmniej mówią urzędnicy. A to jest nowość.

0: pakiet muzycznej energii o 6.37 od Pink Panthers i Zara Larsson właśnie tu w RMF Max.
1: W Szwecji są już autonomiczne autobusy, to znaczy takie, które jadą po ulicach miasta bez kierowcy.
2: O Jezu, bałbym się.
1: No i słusznie, bo pierwszy kurs autonomicznego autobusu już za nami, wyjechał na ulicę i miał wypadek.
0: Ojoj, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi.
1: Tak. Poza autobusem.
0: Czyli tylko kolizja. U nas jest automat autonomiczny, ten kontroler biletów, autonomiczny kanar.
1: No, tak?
0: Taki autobus jedzie teraz bez tego kanara, a wszyscy i tak kasują bilety. Super, 22 minuty i 7.
3: Reklama.
4: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
5: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
6: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa betarda.
2: Lubię się im nagrać, bo tym jest z tego dobra beka.
3: Hity na maksa.
0: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

0: To też jest numer na Dzień Matki, specjalnie dla mam, forever and a day, czyli do końca świata i o jeden dzień dłużej będziemy mamusie kochać.
1: Koniecznie musicie kogoś poznać. To są dzielni funkcjonariusze, pracownicy Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
0: Trudna nazwa.
1: Ale trzeba zapamiętać, ci pracujący w Poznaniu, pozdrawiamy, zatrzymali, uwaga, 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski z Brazylii, a kawa była z robakami. 63 tony kawy normalnie z robalem.
0: Ale to w sumie szkoda, bo to się mogło sprzedać. No. Kawa wysokobiałkowa.
1: Robaczina cappuccina. 10 minut i 7.

0: matki?
1: Nie, nie tylko. Tego, dzień, ona tam tak śpiewa.
0: Dzień mamuni jest dzisiaj, dzwoń do matki 5 minut i godzina 7 ważne. Siódma ważne informacje we fleszu.
1: Bo gorąco nie tylko w Polsce, gorąco też w całej Europie. A gdzie konkretnie będziemy sprawdzać we fleszu o 7?
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na flash, sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie aktualne informacje z Bliskiego Wschodu. Amerykanie przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. To, jak podaje dowództwo centralne USA, w samoobronie. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny. Waszyngton podkreślił, że działania nie oznaczają końca rozejmu.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Kraków będzie musiał wybrać nowego prezydenta. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum, czyli prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Wciąż nie ogłoszono jednak nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego włodarza będzie podejmować najważniejsze decyzje. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
3: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
1: A my do tego tematu jeszcze wrócimy. IMGW ostrzega tymczasem, dziś w wielu miejscach będzie gorąco. Alerty zaczną obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego. Temperatura może tam przekroczyć 30 stopni. A z upałami mierzą się teraz także Włochy. W 12 miastach obowiązywać będzie dziś pomarańczowy alert drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Jeśli zatem wybieracie się do Rzymu, Bolonii lub Florencji, no to być może będziecie musieli odłożyć zwiedzanie na później albo szukać sposobów, by trochę się schłodzić. No, zatem co robić przy takim ukropie? Warto postawić na lemoniady i mrożone herbaty.
4: Lemoniada owocowa, owoce będą cytrusowe i mięta. Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty.
1: Mówiła Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki na Mazowszu.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Świetne doniesienia z kortów. W pierwszej rundzie French Open Iga Świątek bez większych problemów ograła Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Zwycięstwo zanotowała też Maja Chwalińska. Nasza tenisistka pokonała Qin Wenzhen 6-4, 6-0. A dobre spotkanie ma za sobą też Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. A w czwartek jego rywalem będzie Amerykanin Frances Tiafoe. Jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, 3 czerwca z Nigerią. A do tego jeszcze wrócimy.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Specy od Meteo ostrzegają, dziś będzie naprawdę gorąco, szczególnie na zachodzie kraju, tam okolice 30 stopni nawet. Jeśli chodzi o termometry w Trójmieście na przykład, no to 24 już, 25 w Warszawie, podobnie będzie w Rzeszowie, 26 to Katowice i 27 w Krakowie. Natomiast Wrocław, Zielona Góra, Gorzów, Wielkopolski, tam rzeczywiście po 30 stopni, no i przede wszystkim przeważnie słonecznie.
5: Hurra, hurra, hurra.
2: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Idealne numery na poranną trasę z otwartym oknem. Tak wam gramy w RMF.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: There you, Shakira. Ja będę Milan dzisiaj, dobra?
4: Ty Milan?
3: A ty będziesz Sasza.
4: Dobrze.
3: To są dzieci Shakiry i życzymy ci, Shakiro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. 8,5 minuty po godzinie 7 tu RMF Max.
4: I zmiana w taryfikatorach, w karach i mandatach i to jeszcze przed długim czerwcowym weekendem.
3: Kierowcy, posłuchajcie koniecznie.
4: Od 3 czerwca za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę dostaniemy 15 punktów karnych. Do tej pory było tylko 13. To się zmienia.
3: Łatwiej stracić prawko. 15 punktów za przekroczenie o 50 km.
4: Tak
3: i
4: jest.
3: Chodzi o nasze bezpieczeństwo.
4: Wiadomo.
3: Bo jakby chodziło o zarabianie pieniędzy, to by było za 15 km szybciej 50 punktów od razu.

0: Wszystko, co dzisiaj się dzieje na antenie RMF Max, dzieje się z misją umilania poranków matkom.
1: Mama!
0: Bo dzisiaj jest dzień mamy, a w RMF Max jest na maksa.
1: 18 minut po godzinie 7. Ja powiem coś, co każda matka potraktuje jako powód, by podejść jak najszybciej. Uwaga. Mamo!
0: Najgorzej! Miało być miło, a nie, że miały być żołędzie na dzisiaj do szkoły.
1: Mamo! Mamo, 300 są do wygrania w RMF Max, żeby dzieci miały trochę łatwiej, a nie żeby trzeba było przynosić coś do szkoły na ostatnią chwilę. Mama, konkretnie wy wysyłacie swoje imię, imię swojej mamy i niech to leci SMS-owo na 3001. Miało być łatwo, jest łatwo.
0: Tak, jak wasza mama ukochana ma na imię, to SMS-owo piszecie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów i tak wchodzimy do zabawy, gdzie za chwilę będą się sypały stówki, konkretnie 3.
1: Tylko ważne, żeby przed imieniem mamy napisać coś innego niż ukochana.
0: Aha. Super.
1: I tu imię mamy?
0: Mama.
1: I wiadomo. O, dobre. No. Kurczę. Czy teściowa dla niektórych, ale to inna historia.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Najlepsze życzenia wszystkim mamom składa Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.

0: Renata, najlepsza mama świata.
1: Wyjątkowa Halina i Jadwiga Niezawodna.
2: Krejzolka Teodora. Jakby co, imiona waszych matek przychodzą SMS-owo na 3001. Wielką radość jest poznać...
1: Dane!
2: Córkę energicznej Marii, chciałem powiedzieć.
1: A to też prawda.
2: Cześć Dana, siemano, rano! Hej! Słuchaj, dzisiaj przepustką do zabawy o 300 była energiczna Maria. Nie zepsuj tego.
3: Tak jest.
1: 300 masz na start. Zapraszamy cię do samochodu. Jedziemy dzisiaj razem w Dzień Matki do Mamina.
2: Mamina!
1: Będziemy cię pytać o to, kto do Mamina ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Jak dobrze, zostawiamy ci pieniądze. Jak źle, no to zabieramy.
2: A matka będzie podpowiadać. Uwaga, ja do Mamina jadę z miłości.
1: A ja jadę ze szczęścia.
2: Ze szczęścia.
1: Kto ma bliżej do Mamina?
2: Aśka czy Irek?
3: Aśka.
1: Dobrze! Wszystko wyobronione. Do Mamina w Dzień Mamy ja jadę z Kwiatkowa.
2: Z Kwiatkowa, a ja z Kwiatkowic.
1: Kto ma bliżej?
2: No to bliżej.
3: Aśka. Kwiatkowice. Irek.
1: Irek zabrał ci stówę.
2: Ale matka wiedziała. No a ty tracisz stówę.
1: Dobra, to na trzecie pytanie. Do Mamina Irek jedzie z miejscowości Pociecha.
2: Jak ładnie, a w Dzień Mamy Asia jedzie z miejscowości Uciecha.
1: Kto ma bliżej?
2: No, Pociecha czy Irek. Uciecha? Matka jest tą mądrą, energiczna Maria.
1: A ty masz 200 ekstra.
2: I buziaczki
3: super,
2: dla ciebie.
3: Ciao.

0: Ten numer jest tak dobry dzięki matce. Dzięki mamusi, bo mamusia mówiła: Dracula, umyj ząbki. Dracula, posmaruj się czymś na słońcu. I jest numer rewelacyjny w RMF Max. 20 minut przed godziną 8 i w dzień mamy sprawia nam dużo radości.
1: Specjalna plaża tylko dla kobiet, wyobraźcie sobie, z zakazem wstępu mężczyzn powstaje właśnie w Dubaju. A jeżeli jacyś przedstawiciele płci męskiej się tam pojawią, to tylko pod warunkiem, że będą mali i przyjdą z mamą.
0: Dzieci, no właśnie. To jest świetne wyzwanie. Zwłaszcza, że taki film, na którym Mini Mike łamie zakaz wstępu na plażę tylko dla kobiet. Taki film może się kliknąć.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Lato dzisiaj nie tylko za oknami, ale też w muzyce. Tutaj w RMF Max lubię cię jak lato i modelki specjalnie na dzień mamy, żeby było wesoło i radośnie od samego rana.
1: 9 minut i godzina 8. Nowy podatek w Polsce, niestety, bo się okazało, że regularne zbieranie porzuconych butelek i puszek z parków, skwerów czy koszy na śmieci stanowi już przysporzenie majątkowe.
0: Tak, a jak robisz to regularnie albo w sposób zorganizowany, to masz normalną działalność gospodarczą i trzeba od tego odprowadzić podatek.
1: Matko, podatek od zbierania butelek zwrotnych. Ludzie.
0: To się może wydarzyć i to już naprawdę szybko.
1: Ale to nie jest wcale najgorsze. Najgorsze jest to, że jak będziesz jechać kubłem takim, wiesz, na śmieci na kółkach,
0: no,
1: to za ten kubeł trzeba będzie zapłacić OC. Obowiązkowo! Nowość od Oliwii Rodrigo jest cudowna.

0: Najlepsze tempo na wtorek podrzuca wam RMF Max, 4 minuty przed 8.
1: Są utrudnienia na podkarpackim odcinku S19, o tym we Fleszu. Za 4 minuty, o 8.
2: Reklama.
3: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Czas na najnowsze informacje w pigułce, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie, zapraszam, minęła ósma. S19 na Podkarpaciu może się korkować. Na utrudnienia natkniecie się na odcinku Świlcza-Rzeszów Południe. Na trasie dachowała osobówka. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku A4. 16 krajów domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Na czele stoi Warszawa. Dziś w Brukseli podczas posiedzenia ministrów do spraw europejskich początek decydującej bitwy o miliardy euro.
2: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny.
1: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał. Sprzedaż detaliczna poniżej prognoz. Z najnowszych danych wynika, że z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu spadła o kilka punktów procentowych. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, ucierpi polska gospodarka.
3: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, ma to znaczenie.
1: Mówił ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie dr Artur Fix. A gdyby komuś umknęło, to dziś świętują wszystkie mamy. Życzenia i uściski są wręcz wskazane.
4: Żebym miała dużo pomysłów i dużo fantazji. Żeby dużo miała odpoczywania i dużo, żeby leżała i by nie musiała się podnosić. Szczęścia i zdrowia.
1: Na propos zdrowia, to zadbajmy o te najważniejsze kobiety w naszym życiu. Amazonki w Dzień Matki zapraszają do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi. To jest inicjatywa skierowana do wszystkich kobiet, mam, córek, sióstr, babci, przyjaciółek. W gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast dziś będzie można posłuchać o profilaktyce.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Iga Świątek zaliczyła piękny występ w pierwszej rundzie French Open. W nieco ponad godzinę pokonała młodą Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2.
6: I'm really happy with the way.
1: Cieszę się z tego, jak zagrałam. Solidny mecz. Od początku do końca wiedziałam, jaką taktykę chcę obrać. No i to zrobiłam. To był na pewno dobry dzień. Tak mówiła Iga Świątek, a z sukcesu cieszy się też Maja Chwalińska, która wygrała starcie z Qin Wenzhen 6-4, 6-0. A za nami gala Ekstraklasy. Nagrodę dla najlepszego piłkarza rozgrywek odebrał Bartosz Nowak. Lech Poznań zgarnął dwie indywidualne nagrody najlepszym trenerem Nils Frederiksen, a obrońcą sezonu został Wojciech Mońka.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Cała pogodowa mapa dziś ponownie skąpana w słońcu, no poza północnym zachodem, bo tam rzeczywiście może minimalnie pokropić w ciągu dnia, ale poza tym bardzo ładnie. Jeśli chodzi o termometry, 24 stopnie w Trójmieście, 25 to Warszawa, Rzeszów, 27 Kraków, no i po 30 we Wrocławiu, w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Także lato na całego. Dziś wiatr ma wiać głównie słabo, on chwilami tylko będzie wzrastał do umiarkowanego.
7: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
8: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
9: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
10: Pogoda potwierdza, mamy lato na maksa i są na to muzyczne dowody.
11: Otwarzysz mi swoje życie, żebym ja mógł w nim na co dzień.
10: 5 po 8.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Są takie numery, które powodują, że serce bije trochę szybciej. Taka jest Katy Perry, którą gramy wam w RMF Max.
1: 10 minut po 8 i wydarzenie przełomowo-epokowe, bo już jest pierwszy na świecie tłumacz z języka psiego na język ludzki. Znaczy na razie
0: super.
1: Na chiński, ale prace cały czas trwają, bo to chiński wynalazek.
0: To na pewno wymyśliła jakaś cudowna mama. Tak,
1: tak?
0: Mama, która jak nikt na świecie rozumie swoje dzieci. Mama! Już! I wtedy się okazało, że pies musi iść na spacer, nie?

0: Talk, ale Farben, René Miller i kolejny z hitów na maksa w poranku, na maksa w dzień mamy na maksa. Tak to się wszystko pięknie dzisiaj poukładało.
1: Mama Max.
0: Mama Max.
1: Tak, dzisiaj mamy 21 minut po godzinie 8. Powiedzcie coś, jak wasza matka.
0: Trudne się wylosowało.
1: Proszę bardzo, głosówki RMF Max Messenger, to już czynny w tej sprawie, ale powiedzcie coś, jak wasza mamusia, no.
0: Napisz, jak dojedziesz.
1: O, jak ładnie.
0: Moja mamusia tak zawsze mówi.
1: Ale co, nie smakuje ci? Tak też mówi.
0: Nie.
1: Nie, oczywiście.
0: Wszystko, co możecie powiedzieć, jak wasza mama, wyślijcie, nagrajcie na głosówkę i wyślijcie na naszego maksowego Messengera.
1: A dlaczego do mnie nie dzwonisz? Przepraszam, to był cytat, nie?
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
14: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
16: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Spodobało wam się mówić jak wasza mama.
1: Jeszcze na środku tylko na
0: Dzięki, Sylwia. Pół do dziewiątej na zegarach RMF Max. W dzień mamy głosóweczki brzmią mniej więcej tak.
2: To cię boli? Jak ty dziecko urodzisz?
3: Kasia w wersji troskliwa. Mama!
0: Mama, a Grzegorz? A Grzegorz ma dobry tekst na 30-lecie.
4: Ale co inni? Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
0: Kto tak słyszał od swojej mamy, niech zrobi głośniej RMF Max.
5: Poczekaj, aż ojciec wróci do domu.
3: O, mama Pauliny ze wsparciem.
0: Asia?
6: Moja mama mówiła, Asiu, dziewczynce nie wypada.
0: Podobno Darek.
7: No pięknie, Królewicz raczył wrócić. Ja tu siwieję, a ty co? Spacerki? Przypomniałeś sobie, gdzie dom jest? Naprawdę?
0: Wszystkim wyślemy, tym, którzy słyszeli się na antenie Maxa, coś fajnego. Podzielicie się z mamą.

0: i hity na maksa o poranku w Dzień Matki w RMF Max nieprzerwanie.
1: Jak chcecie mamie coś kupić do domu, to trzeba wiedzieć, że najmodniejszym kolorem wnętrzarskim, zdaniem projektantów, jest w tym sezonie liliowo-różowy.
0: Czyli taki trochę fioletowy, trochę różowy, ale niezbyt intensywny, lekko blady, przygaszony.
1: I taki kolor pojawia się na dywanie, jak go będziemy odkurzać tak długo, jak mama mówiła, żeby to robić. Automatycznie.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: I po reklamie.

0: hity na Mamaxa w dzień Mamamy w RMF Max. Dla was tak gramy. 10 minut i godzina 9. Prawda, że fajny? Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz.
1: Najlepszy, nie fajny.
0: A teraz finansowa bonanza, ludzie. Róbcie głośniej Maxa, żeby wygrać więcej niż 14 470.
1: Ale mniej niż 14 490.
0: I to ciągle są ogromne pieniądze, które oj, mogą wam zrobić takie kieszonkowe, jakie w dzień mamy chcielibyście podarować swoim dzieciom.
1: Dokładnie, na takie zasługujecie. Dlatego brawo. Trzeba obstawić. Kwota pomiędzy 14 470 a 14 490 jest ekstra. Do wzięcia.
0: Ekstra.
1: I jest runda bonusowa.
0: To jest ta runda, którą ja jestem normalnie tak napalony, jak wszyscy ci, których mama dzisiaj zaprosiła na kotleciki. Uwaga, 273 razy każde zgłoszenie, które w ciągu 9 najbliższych numer wyślecie na numer 7327 w treści wpisując Max. Max na 7327. Niech leci teraz, bo teraz jest prawie 300 razy więcej szans na to, by wejść do finału, wytypować i wygrać duże pieniądze.
1: Teraz i przez 9 najbliższych minut każdy Max daje wam 273 szanse na to, że to właśnie wy wejdziecie do finału i będziecie obstawiać, ile ukryliśmy na koncie.
0: Och tak, wy wysyłacie, gracie o duże pieniądze, a my mamy dla was taką nowość, którą wasza mama kochała już 43 lata temu.

0: Jak długo będzie tak przyjemnie gorąco? Prognozy pogody, te najbardziej aktualne, za 4 minuty punktualnie o 9.
1: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz! Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: I po reklamie.

0: Maxa.
1: W RMF Max czas na najnowszy flash. Z wami Daria Polak, witam i zapraszam. Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa, piszą w liście do premiera związkowcy z Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmian systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Czego się domagają?
2: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
1: Z wyliczeń związkowców wynika, że ich wypłaty zostaną obniżone średnio o 300 zł, dodaje Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max.
1: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych będzie badać przyczyny wypadków w wielkopolskiej Garbatce koło Rogoźna. Wczoraj po południu pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Nad ranem policja zakończyła swoje działania.
3: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą. Mamy też informację, że służby techniczne PKP przygotowują plan postawienia tego wykolejonego pociągu na torach oraz oceną infrastruktury w tym miejscu, tak żeby mieć pewność, że przywrócony ruch pociągów na tej linii kolejowej będzie odbywał się w sposób bezpieczny.
1: Mówił Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przypomnijmy, w wypadku zginął kierowca ciężarówki, a jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala. Żółte ostrzeżenie IMGW o upale dla zachodniej części kraju. Centralne Biuro Prognoz wydało komunikat o wysokich temperaturach we wtorek. Warto pamiętać o kremach z filtrem, nawadnianiu i zabezpieczeniu głowy przed promieniami słonecznymi.
4: Jesteśmy stało ciepli, niezmiennie odciepni, a my się zachowujemy tak, jak możemy to przewidzieć. A więc jeśli jest wysoka temperatura, zaczynamy się pocić, zaczynamy tracić płyny. Jak jest niższa temperatura, nic się wtedy nie dzieje. A szczerze mówiąc, to nie jest tak źle. Myślę, że tylko i wyłącznie troszeczkę rozsądku, a wszystko będzie dobrze.
1: Powiedział RMF Max Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim. A na koniec akcja Badamy nie tylko mamy. Amazonki w Dzień Matki zapraszają kobiety do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii. Wszystko po to, aby przypomnieć kobietom, nie tylko mamom, o badaniach profilaktycznych w kierunku damskich nowotworów.
5: Bez wychodzenia z domu można zapisać się na mamografię za pomocą internetowego konta pacjenta. Wystarczy tylko 4 kliki w internetowym koncie pacjenta przez aplikację Moje IKP i możemy umówić się na dowolny termin wykonania mammografii. Jeśli chodzi o profilaktykę raka szyjki macicy, to również tutaj w ramach tego programu wykonywany jest test HPV-HCR.
1: Tłumaczyła Barbara Pawlos z NFZ w Opolu. Teraz zapraszamy na prognozę pogody.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: W RMF Max sprawdzamy, co w pogodzie na wtorek. Na mapach w całej Polsce niewiele chmur, jedynie na północnym zachodzie pojawi się ich nieco więcej. Na Suwalszczyźnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotny deszcz i burze mogą pojawić się także na północnym zachodzie kraju. Temperatura zdecydowanie letnia, maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu i około 20 na północnym wschodzie przez 25 w centrum, aż do 29, a miejscami nawet 30 stopni na zachodzie.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
6: Gramy hity na maksa.
7: O nie, normalnie są hity na maksa u nas codziennie, ale dzisiaj są hity na mamaksa. Hity na mamaksa na dzień mamamy oczywiście. Przypominam, że dzisiaj do mamy wszyscy.
8: Co wszyscy? Mnie nie interesują wszyscy, tylko ty mnie interesujesz. Jak wszyscy będą skakać z bloku, ty też skoczysz?
7: Dzięki Grzegorz za tę głosówkę. Koniecznie pozdrówcie swoje mamusie.
9: Uściski od mama Max.

0: numer, który na początku tak powoli, powoli się zbiera, tak ruszyła maszyna po szynach, ospale, ale potem jak przyspieszy, to to nie ma co zbierać. To czasem jak my w pracy. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w RMF Max. Jeśli jeszcze tak do końca w pracy się nie zebraliście, albo może do pracy się nie zebraliście, to spokojnie, zaraz się razem zbierzemy, bo to jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13 jak zwykle, a za chwilę szczypta magii od Dua Lipy, Houdini.
1: Reklama. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w RMF Max, a ja mówię tak wszystkim mamom, wszystkie mamy są wspaniałe, kochane, dzielne, niezastąpione i w ogóle dzisiaj dzień mamy, 26 maja. No oczywiście mamy to codziennie kochamy, ale dzisiaj szczególnie i to okazujemy. No i słuchajcie, jest wiele osób takich jak ja, które no owszem, mamy kochają, ale niekoniecznie mają pomysł na prezent, coś poza, nie wiem, czymś oczywistym, kwiaty, kosmetyki, to może sobie zrobimy taką wzajemną listę podpowiedzi. Słuchajcie, podpowiedzcie, jaki macie pomysł na niestandardowy prezent dla mamusi, a kto mnie najbardziej zaskoczy, albo kilka osób nawet, które mnie najbardziej zaskoczą, to na pewno znajdą się jakieś zestawy gadżetów. Słuchajcie, piszcie na 3001 podpowiedzi na nietypowy, niestandardowy prezent z okazji Dnia Mamy. Te najciekawsze oczywiście powędrują na antenę, a najciekawsze z najciekawszych nagrodzimy gadżetami RMF Max. 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość. Alex Warren z nami, Fever Dream. How do you-

Just the way you are, bezapelacyjnie najlepsze la la la do pracy taneczne. Milki w remiksie Davida Getty robią nam dzień już o tej porze w RMF Max. No ale po południu to już może być totalny kosmos. Bo jeszcze dzisiaj w robocie możesz odebrać telefon od RMF Max i staniesz przed szansą zgarnięcia ponad 14 tysiaków. Jesteśmy już naprawdę blisko, to się może udać nawet dzisiaj. Wiadomo, że 14 470 zł to jest za mało, 14 490 to już za dużo. Tylko błagam, jak usłyszycie dzwonek telefonu, odbierajcie od strzała od razu, a nie fochy telefon do kieszeni, no bo bez odebrania się wygrać nie da. A teraz wbijajcie na RMF Max, parę kliknięć wystarczy. I gracie o konkretne siano. rmfmax.pl

0: Ten za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
1: W RMF Max sprawdzamy, co w pogodzie na wtorek. Na mapach w całej Polsce niewiele chmur, jedynie na północnym zachodzie pojawi się ich nieco więcej. Na Suwalszczyźnie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia przelotny deszcz i burze mogą pojawić się także na północnym zachodzie kraju. Temperatura zdecydowanie letnia, maksymalnie od 19 stopni na wybrzeżu i około 20 na północnym wschodzie, przez 25 w centrum, aż do 29, a miejscami nawet 30 stopni na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Sabrina Carpenter, Espresso w RMF Max. Ja powiem szczerze, dzisiaj wyjątkowo, słuchajcie, przy herbatce siedzę, a to dlatego, że coś głos nie domaga, gardło coś drapie, pomyślałem, wejdę w herbatkę z cytryną, będzie jakoś może łatwiej, ale niech mi ktoś wytłumaczy, jak się dzieje. Jeszcze parę dni temu było zimno, mrozy, przymrozki rano i jakoś się trzymałem przez cały ten czas, a teraz przyszło ciepełko i nagle jestem przeziębiony. Czy jest na sali lekarz? Halo, jak to działa? O co chodzi? Także zdrowo się tam trzymajcie, uważajcie, bo nawet przy 30 stopniach może coś się wydarzyć. Martin Garrix i Ed Sheeran teraz się wydarzą z nowym numerem Repeat It.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
1: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
0: No, ładne kwiatki.
1: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
2: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowit. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Słuchacie RMF Max, a to czas na prognozę pogody. Na mapach nad Polską spokojnie, chmur niewiele, tylko na północnym zachodzie zrobi się nieco więcej. Na Suwalszczyźnie możliwy słaby przelotny deszcz, a pod koniec dnia przelotne opady i burze mogą pojawić się także na północnym zachodzie kraju. Temperatura zdecydowanie letnia, od 19 stopni na wybrzeżu i około 20 na północnym wschodzie, przez 25 w centrum, aż do 29, a miejscami nawet 30 stopni na zachodzie. To będzie naprawdę ciepły dzień.
5: 10 minęła, to jest dalej RMF Max i dalej Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Pamiętajcie, że szukamy niestandardowych pomysłów na prezent na dzień mamy. 3001 koszt jak za zwykłą wiadomość. Podzielcie się, co wam chodzi po głowie. Może jakieś gadżety RMF Max się znajdą, jak nas wyjątkowo zaskoczyć. Ja was nie zaskoczę, że gramy hity na maksa. Teraz Tame Impala i Genie Dracula. Dawid Miązek, zapraszam do 13.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Wiesz, to jest za dobre. Animal Jodzie Beautiful w RMF Max. No i proszę bardzo, wtorek w pracy już mamy rozkręcony. A jak już się tak rozkręciliśmy, to słuchajcie, ja normalnie nie mogę przestać, bo wyobraźcie sobie, że tu i teraz mamy dla was ponad 14 tysięcy złotych. Jest duża szansa, że dzisiaj po południu te 14 tysięcy złotych, które jeszcze jest na naszym koncie, poleci prosto do was, do kogoś z was, no konkretnie może polecieć do ciebie. Serio, przecież do kogoś musi, no to dlaczego nie do ciebie? Dlaczego sobie takiego prezentu nie zrobić dzisiaj? Ja akurat będzie na Dzień Matki. Ale to nie trzeba być matką, to spokojnie. Można sobie bez okazji po prostu prezent zrobić. www.rmfmax.pl, tam wchodzimy, dwa kliknięcia i jesteście w grze o ponad 14 tysięcy złotych. Albo ślijcie SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. I dlaczego warto to zrobić teraz? Dlatego, że teraz wam pomagamy dostać się do finału i to bardzo wam pomagamy. 269 razy mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia w tym momencie wysłane przez najbliższych 8 minut. rmfmax.pl albo 7327. Hasło MAX czeka ponad 14 tysięcy złotych. To ty już nie czekaj. MAX.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 470 zł to za mało.
4: A 14 490 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama! Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
20: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
21: Sprawdź to sam, czy nie dał.
20: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: I po reklamie.
23: Max dowozi.
24: Ale akcja!
23: RMF Max. Hity na maksa.
25: Hity na maksa. Please just rewind and shake to the max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Witajcie na liście Hot Bands, mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócą na miejsce pierwsze duet Anada, Holandia w numerze Talk to You.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
16: Miej fan.
1: RMF Max. Hity na maksa.
16: Hity na maksa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
18: Słuchacie RMF Max, a to czas na prognozę pogody. Na mapach nad Polską spokojnie, chmur niewiele, tylko na północnym zachodzie zrobi się nieco więcej. Na Suwalszczyźnie możliwy słaby przelotny deszcz, a pod koniec dnia przelotne opady i burze mogą pojawić się także na północnym zachodzie kraju. Temperatura zdecydowanie letnia, od 19 stopni na wybrzeżu i około 20 na północnym wschodzie, przez 25 w centrum, aż do 29, a miejscami nawet 30 stopni na zachodzie. To będzie naprawdę ciepły dzień.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: Hit

Pum, pum, girl. Wystarczy trochę latino, wystarczy zamknąć oczy przy tym numerze i od razu czujemy powiew letniej bryzy na gorącej, piaszczystej plaży. Się zrobiło wakacyjnie. Con Calma, Daddy Yankee i Snow w RMF Max. Zbliżamy się do 11, ale zanim 11, to jeszcze magnetyczny, hipnotyzujący numer od Bausy. Magnetic.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
10: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Przed nami kolejna porcja pogodowych wieści. Nad Polską wciąż całkiem spokojnie. Niebo w większości kraju raczej pogodne, tylko na północnym zachodzie zaczyna gromadzić się trochę więcej chmur. Na Suwalszczyźnie synoptycy spodziewają się przelotnych opadów deszczu. Temperatura cały czas w letnim klimacie. Przy wybrzeżu około 19 stopni, na północnym wschodzie bliżej 20, w centrum około 25, a na zachodzie robi się naprawdę gorąco. 29, miejscami nawet 30 stopni. Idealnie, żeby poczuć lato w pełnej krasie.
1: Słuchajcie, dzisiaj nie tylko Dzień Matki, ale też imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki. Także jak macie w pracy jakąś Ewelinę, albo Paulinę, albo Angelikę, albo Filipa i przyszli do pracy bez ciasta, to wiecie, co z tym zrobić, co ja wam będę mówił. Andy Das z nami, z Harrisem, z Zoker i RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Gibbs i Win w RMF Max, numer, który mógłby równie dobrze nazywać się Jozdo, Jozdo, Jozda. Wcale nie jest w szybkim tempie, ale jakoś tak od razu jazda z nim robi się taka szybsza. Nawet jak stoimy w korku, to mamy wrażenie, że jedziemy szybciej. Czy fani, nawet psychofani motoryzacji doczekali się swojego hymnu po polsku? Chyba tak. Myślę, że na wszystkich zlotach motoryzacyjnych przez najbliższe paręnaście lat ten kawałek będzie grany. Co my? Zagramy za moment. Zagramy Rianę, Don't Stop the Music, a też niedługo będzie Robin Schulz i Urbox. Zostańcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
4: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety

0: multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: I po reklamie.

0: Earbox i Graceland to jest RMF Max, a my przypominam cały czas dzisiaj z okazji dnia mamy, szukamy niestandardowego prezentu dla mamy, czyli coś poza kwiatami, czekoladkami, kosmetykami. No słuchajcie, tu ktoś napisał wędka. Kupiliśmy kiedyś mamie wędkę, bo mama jest zapalonym wędkarzem i jeździ nawet na zawody wędkarskie. No faktycznie prezent niestandardowy, ale mama jeszcze bardziej niestandardowa. To chyba jakiś błąd Matrixa, bo to zawsze tata taki jest. Pojawiło się kilka innych pomysłów. Personalizowana koszulka, kwiat mięsożernem, a na jaki padł pomysł Konrad, który jest z nami. No, dajesz, Konrad?
1: Dzień bez pytań.
0: Dzień bez pytań, czyli taki voucher?
1: Taki voucher, tak. Dzień bez pytań dla mamy, bo każdy się pyta.
2: Coś mamy zawsze.
0: Czyli mama dostaje taki voucher, może go użyć w dowolnym momencie i przez 24 godziny nikt nie pyta mamy o to, co na obiad, albo gdzie dać białe, a gdzie kolorowe, albo gdzie się schowała packa na muchy. No po prostu o nic. Gadżety lecą do ciebie, Konrad. Pozdrawiamy cię gorąco, mamusie też pozdrawiamy. A jak wy chcielibyście podrzucić, sprzedać jakiś temat na prezent, niestandardowy prezent dla mamy, to na pewno gadżety też się znajdą. Piszcie na 3001 koszt jak ze zwykłą wiadomość.

0: Nowy beat od Boba Sinclaira i Kajsa na wokalu. To jest numer, który roznosi głośniki i robi cały wtorek. I Can't Wait w RMF Max. Słuchajcie, zero spiny, zero nadęcia, po prostu myk, pyk, czysty fan. Wzgadywanie kwoty, która gdzieś siedzi między 14 470 zł a 14 490 polskich nowych złotych. I żeby odgadnąć w finale tę kwotę, która już całkiem bliska jest odgadnięcia, naprawdę, wystarczy wysłać szybkiego SMS-a do nas w treści MAX na numer 7327 za 3,69. Tyle co nic to kosztuje, a może się zwrócić, bo ta kwota ponad 14 tysięcy złotych z naszego konta może przenieść się na twoje konto. A jak nie SMS, to rmfmax.pl, nasza stronka, i tam wchodzicie do gry dosłownie paroma kliknięciami. Ważne, żebyśmy się dzisiaj spotkali w finale. To jest naprawdę możliwe. 7327 hasło MAX albo rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdzie w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Przed nami kolejna porcja pogodowych wieści. Nad Polską wciąż całkiem spokojnie. Niebo w większości kraju raczej pogodne, tylko na północnym zachodzie zaczyna gromadzić się trochę więcej chmur. Na Suwalszczyźnie synoptycy spodziewają się przelotnych opadów deszczu. Temperatura cały czas w letnim klimacie. Przy wybrzeżu około 19 stopni, na północnym wschodzie bliżej 20, w centrum około 25, a na zachodzie robi się naprawdę gorąco. 29, miejscami nawet 30 stopni. Idealnie, żeby poczuć lato w pełnej krasie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Hit na maksa.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

No i od razu wiadomo, że coś przyjemnego się dzieje, jak leci ten numer Turn the Lights of Just Jack Style i on w RMF Max. A teraz będzie przyjemnie, bo modelki postanowiły już teraz późną wiosną zabrać nas na wakacje. W sam środek gorącego lata. Lubię cię jak lato w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, co nowego na mapach. Nad Polską wciąż bardzo dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. Nieco więcej chmur pojawia się na Suwalszczyźnie, gdzie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia takich opadów możemy spodziewać się także na północnym zachodzie, gdzie lokalnie mogą pojawić się również burze. To właśnie tam prognozowane są najwyższe temperatury w kraju, nawet do 30 stopni. Dlatego pamiętajcie o piciu wody, zachowajcie ostrożność.
1: Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. Rozpocznie nam godzinę 12:00. Cztery Pory Roku, a my akurat za oknami mamy tę najpiękniejszą. Dawid Miązek, ja jestem jeszcze z wami do 13:00. Zapraszam.

0: Słuchajcie, zdarzyło wam się kiedyś policzyć do 19? No to nie jest żadne wyzwanie, prawda? To naprawdę niewiele. A tak się składa, że tyle opcji nam zostało w finale zabawy za dużo, za mało. Bo 14 470 zł to jest za mało, a 14 490 to za dużo. Czyli tylko 19 możliwości. I jeżeli trafisz w tę właściwą, to zgarniasz te pieniądze. Bez ściemy ktoś na pewno tę kasę zgarnie. Pewnie w tym tygodniu, a bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy nawet dzisiaj i to możesz być ty. Dzisiaj. Ty, który zgarniasz, albo która zgarniasz te pieniądze. Tylko, no, to się nie wydarzy, jeżeli się nie zgłosisz, więc po prostu zrób to. To żaden koszt, 3,69 SMS kosztuje, a może się tak niesamowicie opłacić, że zgarniesz ponad 14 tysięcy złotych. No, nawet jak nie trafisz w finale w tę właściwą kwotę, to i tak 500 złotych leci do ciebie, więc, no, raczej, że się opłaca. Hasło Max wysyłaj pod 7327, albo wbijaj na www.rmfmax.pl, tam też szybko można temat ogarnąć. Możesz sobie zrobić naprawdę fajne wakacje, remont, możesz dołożyć do wymarzonego samochodu, cokolwiek. Ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj może być twoje. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
6: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
15: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
19: No, ładne kwiatki.
15: Właśnie, kwiatki. I 2 bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
20: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać 2 bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
21: I po reklamie.
22: Tak działa Max.
23: Online.
24: U ciebie na chacie.
22: RMF Max. Hity na Maxa.
25: Hity na Maxa.

Go, tam taka balladka od Metznera, słuchacie RMF Max, a my sobie spoglądamy z powrotem na wasze propozycje takich niestandardowych prezentów dla mam, mamuś kochanych. Tutaj ktoś podesłał całoroczny voucher na obiady, żeby mama mogła odpocząć. No, ciekawe, ciekawe, chociaż jak się ma dużą rodzinkę i wszystkim ten voucher trzeba kupić, no bo jak samej mamie to nie odpocznie, bo reszcie dalej trzeba robić, to można nieźle popłynąć na takim prezencie, ale to tym bardziej się doceni, ile warta jest ciężka praca mamy. Tutaj też niepodpisany SMS. Ja kupiłam swojej ponad już 60-letniej mamie ostatnio voucher na lot motolotnią i była zachwycona. No też brzmi ciekawie. A tu taki SMS. Witam, moja mama ma 70 lat i gra na PlayStation, także prezent dla niej idealny to jakaś fajna gra. Swoją drogą ciekawe, jak to kiedyś wyglądało. Mamo, już późno, weź wyłącz tę konsolę, bo jutro do pracy idziesz. Wasz nietypowy pomysł na prezent piszcie na 3001, a w RMF Max z nami Gaz.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
0: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
16: W RMF Max czas na prognozę pogody. Sprawdzamy, co nowego na mapach. Nad Polską wciąż bardzo dużo słońca i niemal bezchmurne niebo. Nieco więcej chmur pojawia się na Suwalszczyźnie, gdzie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia takich opadów możemy spodziewać się także na północnym zachodzie, gdzie lokalnie mogą pojawić się również burze. To właśnie tam prognozowane są najwyższe temperatury w kraju, nawet do 30 stopni. Dlatego pamiętajcie o piciu wody, zachowajcie ostrożność.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrolit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Hity na maksa.
13: RMF Max.
14: RMF Max.

0: Eminem w takiej najbardziej rozbujanej wersji Without Me w RMF Max. No i co? No i dochodzi 13 godzina, także za chwilę już program i wszystko gra. Dzisiaj Fioła z solo, ale też będzie fajnie, gorąco, no i będzie emocjonująco, bo przecież finał zabawy za dużo, za mało. I coś tak czuję, że to się może dzisiaj wydarzyć, ale dobra, nie będę zapeszał. Jeszcze nowość od Gipsa, Kukona i Jonatana ode mnie. Ty masz, a ja wracam do was jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W RMF Max czas na najnowszą prognozę pogody. Nad Polską wciąż dominuje słońce i bardzo spokojna aura. Większość kraju cieszy się niemal bezchmurnym niebem, choć na Suwalszczyźnie pojawia się trochę więcej chmur i tam synoptycy wciąż wskazują na możliwe przelotne opady deszczu. Pod wieczór nieco bardziej dynamicznie może zrobić się na północnym zachodzie. Tam lokalnie możliwe są przelotne opady, a nawet pojedyncze burze. To właśnie ten region wyróżnia się też najwyższymi temperaturami, nawet do 30 stopni.

Dla mam to Alex Warren i jego Fever Dream w głośnikach. Ania Wojtkowiak, witajcie po 13. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia, masa hitów i ciepły wtorek w całej Polsce. Taki plan na dziś.

0: To może nie jest pierwsze skojarzenie, ale jednak ta piosenka ma poważny potencjał na znalezienie się w weselnej setliście. Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. Jeśli idziecie na wesele, to pewnie, no właśnie, jest jeszcze ta rozterka, ile wsadzić do koperty, w co się ubrać i tak dalej, bo za chwilę to wszystko może zniknąć. 14 ponad tysięcy jest do zgarnięcia dzisiaj w RMF Max i teraz słyszymy się prawdopodobnie dlatego, że ma do ciebie dotrzeć, że od teraz mnożymy każde zgłoszenie 277 razy. Jesteśmy bardzo blisko wygranej. Wiemy, że na koncie naszym jest więcej niż 14 470 zł. Więc teraz tylko wystarczy wejść do gry, a potem wytypować. 7327 SMS o treści Max. Ruszamy z rundą bonusową. RMS Max. RMS Max. Po 14. Ponad 14 tysięcy może być już na twoim koncie. 7327 SMS o treści Max.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 470 zł to za mało.
0: A 14 490 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, czyli dał.
7: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk. Drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
19: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
18: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
20: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
21: I po reklamie.

Miłość, temperament, szczęście to Azizami Etriran w RMF Max. Natomiast tęsknota w Krakowie. I nie chodzi o zwolenników prezydenta, absolutnie, tylko o zaginięcie gołębia. Oswojona gołębica o imieniu Siwa, która przez ostatnie 4 lata mieszkała pod dachem wśród ludzi. Niestety, ale zaginęła i może się okazać, że będzie szukać pomocy właśnie u człowieka. W ten sposób opisuje to wszystko opiekun, dość zrozpaczony, który oferuje nagrodę 3000 zł za odnalezienie oczywiście gołębicy i oddanie jej w odpowiednie ręce. No przyznam szczerze, niczym nie różni się od tego gołębia, którego ja dzisiaj widziałam u siebie na balkonie, także poszukiwana szara gołębica, no można 3000 od właściciela dostać. Powodzenia!

0: podkręca wszystkich pracujących. John Summit i The Chainsmokers, All The Time w RMF Max. No ale taki klimacik to ma teraz jeszcze przez chwilkę runda bonusowa u nas. Wygrzewa się aż do 13:50, bo po 14:00 do wygrania będzie ponad 14 tysięcy złotych. Tylko teraz jeszcze mnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy 277 razy. Gorąco zachęcam. Wystarczy wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wchodzicie do gry jedną wiadomością, my ją mnożymy do 14:50. 277 razy, a po 14:00 ten klimat może się okazać, że dotyczy także gorącego przelewu, który może wpaść do twojego portfela.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
9: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, el tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: W RMF Max czas na najnowszą prognozę pogody. Nad Polską wciąż dominuje słońce i bardzo spokojna aura. Większość kraju cieszy się niemal bezchmurnym niebem, choć na Suwalszczyźnie pojawia się trochę więcej chmur i tam synoptycy wciąż wskazują na możliwe przelotne opady deszczu. Pod wieczór nieco bardziej dynamicznie może zrobić się na północnym zachodzie. Tam lokalnie możliwe są przelotne opady, a nawet pojedyncze burze. To właśnie ten region wyróżnia się też najwyższymi temperaturami, nawet do 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Specjaliści od dobrego nakręcania, Rudimental i Khalid w RMF Max. A to jest mocne. Planetarium Śląskie właśnie ogłosiło, że po koncercie Metallica sejsmograf odnotował drgania podczas otwarcia koncertu. Doszło do trzęsienia ziemi, słuchajcie, wyobrażacie to sobie? Takie mocne uderzenie. Powinni zmienić nazwę z Metallica na Tektonika, moim zdaniem. Ale wy teraz też przygotujcie się na coś mocnego i nowego, świeżego przede wszystkim. Będą się rozkręcać u nas już teraz Dub Dogs, Fizo i Zark. Dajcie głośniej radio.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
3: masz. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Oliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na netbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Netbank.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: I po reklamie.

0: Wstawaj, szkoda dnia. W RMFFM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Większość kraju cieszy się niemal bezchmurnym niebem, choć na Suwalszczyźnie pojawia się trochę więcej chmur i tam synoptycy wciąż wskazują na możliwe przelotne opady deszczu. Pod wieczór nieco bardziej dynamicznie może zrobić się na północnym zachodzie, tam lokalnie możliwe są nawet pojedyncze burze i to właśnie tam notujemy najwyższe temperatury, nawet do 30 stopni. W pozostałej części kraju również ciepło, na północnym wschodzie około 19-20 stopni.
2: Mamy, no jasne, że mamy.
1: Około 26, a na południu nawet do 20.
2: I nawet powiedziałabym, że takie dla mam właśnie, bo w końcu dzisiaj dzień mamy w kalendarzu. W pierwszym kwadransie pojawi się więc dla młodych mam Britney Spears, a poza tym będzie jeszcze laureatka Fryderyka w kategorii Album Roku Pop, czyli Zalia razem z Quavo, Ania Wojtkowiak. Cześć po drugiej!

0: Lekki sentymencik się pojawił przy tym utworze pewnie, co? Britney Spears, Toxic w RMF Max. No ale dzisiaj jest dużo sentymentów. W końcu mamy dzień mamy w kalendarzu. Uczniowie technikum numer 3 w Chojnicach zadzwonili, słuchajcie, do swoich mam na lekcji, na żywo, nagrywając wszystko na telefon i wrzucając do sieci i mówiąc im: mamo, kocham cię. Jedna z najczęstszych odpowiedzi: coś się stało, synek, co zmalowałeś? Więc pomyślałam sobie, a może wy byście dzisiaj nagrali takie głosówki na Messengerze RMF Max z najpopularniejszym tekstem waszej mamy. No w stylu, wiecie, to nie jest hotel, czy ja mówię po chińsku i tym podobne. Nagrywajcie już teraz dla autorów tych najlepszych tekstów. Oczywiście mamy gadżety od RMF Max i można przy okazji jeszcze swoją mamę pozdrowić. No to co, nagrywajcie głosówki, a my zaraz rozdajemy kasę w RMF Max. W zabawie za dużo, za mało.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Kastorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu

0: praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: muzycznych przyjemności nigdy u nas nie brakuje. A teraz będzie jeszcze większa przyjemność z rozdawania pieniędzy. A przynajmniej mam taką nadzieję. Czas na finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Dajcie głośniej radio.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: I przede wszystkim mam nadzieję, że telefon nie jest wyciszony. Dajcie go teraz na głośny. Gdzie dzwoni, to jest ważne. Wybraliśmy numer do dzisiejszego finalisty. Na pewno w czyjejś kieszeni już drży, albo na czyimś biurku, albo no już nie będę wnikać w to, gdzie jeszcze odkładamy telefony. Najważniejsze, żeby za niego chwycić. Maksymalnie 6 sygnałów czekam. Ponad 14 tysięcy, dokładnie 14 470. Wiemy, że to za mało. A 14,490 to za dużo i to był piąty sygnał. Czekamy tylko 6. I w dzień mamy. Nikomu nie rozdam pieniędzy. To znaczy, przepraszam, rozdam, no ale nie tyle, ile bym chciała. No. Stówka gwarantowana dla tej osoby, która nie odebrała niestety połączenia. A pamiętajcie, nawet za samo odebranie i spudłowanie już i tak jest dla was 500 zł. A ten, kto trafi, ile dokładnie mamy na koncie, wygrywa te pieniądze. Więcej niż 14 470, mniej niż 14 490. No, spodziewasz się, ile jest u nas na koncie? Jak tak, to wskakujcie na rmfmax.pl po szczegóły i zgłoście się do gry.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
3: Blik.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
6: Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: prowadzi życiowy ubezpieczyciel. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Większość kraju cieszy się niemal bezchmurnym niebem, choć na Suwalszczyźnie pojawia się trochę więcej chmur i tam synoptycy wciąż wskazują na możliwe przelotne opady deszczu. Pod wieczór nieco bardziej dynamicznie może zrobić się na północnym zachodzie, tam lokalnie możliwe są nawet pojedyncze burze i to właśnie tam notujemy najwyższe temperatury, nawet do 30 stopni. W pozostałej części kraju również ciepło, na północnym wschodzie około 19-20 stopni, przy wybrzeżu około 22, w centrum około 26, a na południu nawet do 27 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF Max.

utwór pasuje idealnie. A, patę, patę. No właśnie, będziemy teraz patrzeć, bo wyobraźcie sobie, że już nie Świebodzin i nie Rio de Janeiro mają koronę najwyższej katolickiej figury. Teraz z inicjatywy polskich miliarderów wyrosł właśnie gigantyczny 55-metrowy pomnik Matki Boskiej. Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Konotopia. I to tam właśnie znajduje się Matka Boska. I teraz nie jestem pewna, czy jest już nazwana, ale moim zdaniem no absolutnie powinna być po prostu najwyższa. No. 26 dzień maja to jest idealny dzień na takiego newsa. A za chwilkę więcej jeszcze prosto z naszego regionu. Zostańcie.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Na początek gorący Paryż, dziś tam 30 stopni w cieniu. No i właśnie w takich warunkach swój mecz pierwszej rundy na French Open przegrał Kamil Majchrzak. Polaka pokonał chilijski tenisista Alejandro Tabilo. Jan Urban w południe ogłosił powołania do piłkarskiej kadry na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Kapitanem kadry pozostaje Robert Lewandowski. Na zgrupowaniu pojawią się także Zieliński, Bednarek, Zalewski, Pietuszewski. Mówiliśmy wam o nowych postaciach w reprezentacji. Zatem kogo zabraknie?
2: Zabrakło miejsca m.in. dla Łukasza Skorupskiego, Matiego Kasza, Kuba Modera czy Krzysztofa Piątka oraz dla kilku utalentowanych młodzieżowców, o których się mówiło w kontekście powołania: Wojciecha Mońki, Antoniego Kozubala z Lecha czy Marcela Reguły z Zagłębia.
1: Mówił Cezary Dziwiszek. Startują półfinały Basket Ligi. Wieczorem Arka Gdynia zmierzy się z Zastalem Zielona Góra.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: Temperatura w kraju wciąż zdecydowanie letnia i miejscami naprawdę wysoka. Na północnym wschodzie około 19 do 20 stopni, przy wybrzeżu około 22, w centrum około 26, a na południu nawet do 27 stopni. Najcieplej ponownie na północnym zachodzie, tam lokalnie nawet do 30 stopni. Większość kraju cieszy się nadal bezchmurnym niebem i spokojną aurą. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawia się nieco więcej chmur, a synoptycy wciąż wskazują tam na możliwe przelotne opady deszczu.
4: Sponsorem i Wszystko Gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Gdyby was dziś szef wyprowadził z równowagi, to teraz kojące... chóry cierpliwości. Daj mi pala Jenny na start. Za momencik Dawid Podsiadło i jego nowy sezon. Ania Wojtkowiak, cześć po trzeciej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: szukają wiatr w żagle. To Alok i Khalid. Przy tej pogodzie to już tylko uruchamiają się letnie skojarzenia. Dive into me za nami w RMF Max. Które święto jest najpopularniejsze? Dzień mamy, dzień dziecka czy dzień taty? No najczęściej celebrujemy dzień mamy, czyli dzisiaj. Większość Polaków mówi, że chce zmieścić się w budżecie do 300 zł, obchodząc takie święto. Ale żeby było śmieszniej, to jest w ogóle zaskoczenie. Uwaga! Dla swoich mam niespełna 300 zł planuje przeznaczyć 59% Polaków, a dla ojców 69%. Na tatów jednak więcej z nas wydaje pieniądze. Jestem w szoku, aczkolwiek my dzisiaj rozdajemy gadżety właśnie za teksty najlepsze waszych mam. I to już zaraz.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Reklama.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
5: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
4: A może ekspres do kawy, automatyczny.
5: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
4: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
5: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Hola!

0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Lecz na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

0: Będziemy mieli bilety na niego, na Pitbulla, który przyjeżdża w tym roku do Polski. Ale to jeszcze nie teraz. Spokojnie. Najpierw zajmujemy się mamami, bo to dzisiaj dzień mamy i dlatego prosimy was, żebyście nagrywali głosówki z ulubionymi tekstami waszych mam. No to Kacper na początek.
1: Ja uwielbiałem tekst swojej mamy, jak mówiła zawsze, że będziesz miał 18 lat, będziesz sobie robił, co chciał. Jak skończyłem 18, to zmienił się po prostu tekst. Jak będziesz mieszkał u siebie, albo jak się wyprowadzisz, no to właśnie tego typu.
0: Właśnie tak to jest najczęściej z mamami. Klaudia, jeszcze na dodatek.
2: Wie mojej mamie, że nie mam czasu, to ona odpowiada mi, to sobie kup wózek zawczasu.
0: No i widzicie, i to jest najlepszy dowód na to, że mamy w nas wierzą tymi wszystkimi tekstami. No wierzą, że i będzie nas stać na mieszkanie, i na wózek. A dla was to w tej chwili lecą gadżety od RMF Max. Nagrywajcie ulubione teksty swoich mam na Messengerze RMF Max w głosówkach.

0: Gorący klimat zrobiła nam Bibi Rexa i David Guetta. No tak gorący jak wczoraj w Londynie. Najwyższa wiosenna temperatura w historii całego Londynu została wczoraj odnotowana. 34,8 stopnia Celsjusza. To sprawdźmy, co dzisiaj będzie u nas działo się w okolicy. Już za moment prognoza pogody, a tuż po niej Artema.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Hity na maksa.
6: Temperatura w kraju wciąż zdecydowanie letnia i miejscami naprawdę wysoka. Na północnym wschodzie około 19 do 20 stopni, przy wybrzeżu około 22, w centrum około 26, a na południu nawet do 27 stopni. Najcieplej ponownie na północnym zachodzie, tam lokalnie nawet do 30 stopni. Większość kraju cieszy się nadal bezchmurnym niebem i spokojną aurą. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawia się nieco więcej chmur, a synoptycy wciąż wskazują tam na możliwe przelotne opady deszczu.
2: RMF Max.
4: RMF Max.
2: RMF

przyjemne, dobre, muzyczne paliwko, czyli Eminem i Houdini w RMF Max. Mkniemy do przodu z tym wtorkiem. Nowa era Ferrari, słuchajcie, się szykuje. Pokazano właśnie pierwszego pełnego elektryka. Elektryczne Ferrari, rozumiecie? No, może niektórym brakować tego charakterystycznego dźwięku silnika, ale jedno trzeba im oddać. Trzymają poziom. To jest kolejny model Ferrari, na którym mnie nie stać.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: W RMF Max czas na najnowszą prognozę pogody. Sprawdzamy, co dzieje się na mapach. Temperatura w kraju miejscami naprawdę wysoka. Najcieplej na północnym zachodzie, gdzie lokalnie termometry pokazują nawet do 30 stopni. Większość kraju nadal cieszy się niemal bezchmurnym niebem i spokojną aurą. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawia się nieco więcej chmur, a synoptycy wciąż wskazują tam na możliwość przelotnych opadów deszczu. Pamiętajcie o regularnym piciu wody, bo przy takich temperaturach to absolutna podstawa.
19: Mam nadzieję, że o tej porze czekają Was już tylko przyjemności. Muzycznie na pewno tak będzie. Ania Wojtkowiak, witajcie w RMF Max. Kaigo na start za chwilkę. Andy Dust i Socaria. Hello,

pośpiewane w drodze z pracy do domu to Andy, Dust i Zokaria w RMF Max. A jeśli nie lubicie powrotów do domu, ale z wakacji, no to może to być jakiś sposób. Nie mówię, że go polecam, ale uwaga, samolot nagle zmienił kurs, ponieważ w luku bagażowym działał powerbank, który był podłączony do urządzenia. Samolot wracający z Egiptu do Wielkiej Brytanii musiał nagle skręcić i zatrzymać się na chwilę we Włoszech. Pasażerowie oczywiście umieszczeni w hotelu, więc teoretycznie przyjemna sprawa. Chociaż raczej kosztowna, jeśli chodzi o przedłużanie sobie wakacji. Więc nie polecam wkładać powerbanku do bagażu rejestrowanego. To są nowe, ostrzejsze przepisy, które są już w bardzo wielu liniach lotniczych. Tylko polecam wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, bo w ten sposób wchodzicie do zabawy o ponad 14 tysięcy. Jutro rozdajemy te pieniądze na wakacje i to długie, jak znalazł. 7327 SMS o treści MAX.

0: Lato i z głośnika i za oknem to modelki włodarski w RMF Max. Lubię cię jak lato. No a my lubimy teksty naszych mam bez względu na to, co one oznaczają. Dzisiaj nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max i za chwilkę będziemy rozdawać gadżety za te najpopularniejsze, najlepsze teksty od waszej mamy. Nigdzie nie odchodźcie. RMF Max.
1: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Podaruj mamie trochę słońca, yeah! Podaruj mamie trochę słońca, podaruj mamie trochę słońca, podaruj
8: mamie. Najlepsze życzenia wszystkim mamom składa Vienna Life, najbardziej życiowy ubezpieczyciel.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. I po reklamie.

0: Trochę chillu, trochę nostalgii, to Gotham i Metzner w RMF Max. A dzisiaj, no nie wiem czy chill, ale nostalgia na pewno, jeśli chodzi właśnie o teksty waszych mam. Chociaż w tym przypadku trzymajcie się mocno, nagrała się nam Krystyna.
1: Moja mama zawsze przekornie mi mówiła, że zobaczysz, jak świnia niebo. Nigdy nie wiedziałam, o co chodzi w tym tekście, po czym dowiedziałam się, że świnie nie potrafią patrzeć do góry.
0: Krysiu, ja ci chcę z góry powiedzieć, że dostajesz gadżety od RMF Max. Asia, Asia też jest mocna.
2: Moja mama ma ulubione powiedzenie, chce coś zaproponować, a mówi, ty tego nie chcesz, nie? Nie chcesz.
0: Asia, nie chcesz gadżetów od RMF Max, nie? Nie chcesz? Nie chcesz? Pozdrawiamy wszystkie mamy. To Sombri, Back to Friends.

0: Keisha i Bob Sinclair. Jakbyście się zastanawiali, co to takiego, to mówię nowość w RMF Max. I can't wait. I to też mówię w kontekście tego, że jutro się słyszymy po godzinie 13, a na razie przyszło mi się pożegnać, bo już powolutku ekipa kanału nadawczego tutaj się szykuje i będzie miło. Ania Wojtkowiak, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za wspólne popołudnie. Słyszymy się jutro znowu po godzinie 13. Pozdrówcie Wasze mamy. Pa!
1: Reklama. Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu Erste Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu Erste Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfmax.pl.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na najnowszą prognozę pogody. Sprawdzamy, co dzieje się na mapach. Temperatura w kraju miejscami naprawdę wysoka. Najcieplej na północnym zachodzie, gdzie lokalnie termometry pokazują nawet do 30 stopni. Większość kraju nadal cieszy się niemal bezchmurnym niebem i spokojną aurą. Jedynie na Suwalszczyźnie pojawia się nieco więcej chmur, a synoptycy wciąż wskazują tam na możliwość przelotnych opadów deszczu. Pamiętajcie o regularnym piciu wody, bo przy takich temperaturach to absolutna podstawa.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
0: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
2: Na zegarach już 17, to oznacza, że w RMF Max czas na flash. Łukasz Majewski, zapraszam. Peaky Blinders wracają, trwają prace przy nowej odsłonie serialu. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego, zagra gwiazda Stranger Things Charlie Heaton. Głównym bohaterem będzie Duke Shelby, również syn Tomiego, gra go Jamie Bell. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, który zapowiada to nowy rozdział Peaky Blinders. Birmingham powstaje z popiołów, a stery przejmuje nowe pokolenie Shelby i będzie to jazda bez trzymanki. Akcja będzie się rozgrywać w Birmingham w latach 50. W RMF Max zmieniamy teraz temat. Wiemy oficjalnie, kto tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego, który w niedzielnym referendum stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Premier wyznaczył komisarza.
3: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
2: Ogłosił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Na trasie Piła-Poznań trwa usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Garbatce. Ciężarówka wjechała pod pociąg relacji Rogoźno-Poznań na przejeździe z oznakowaniem stop. Kierowca zginął na miejscu, a jeden pasażer pociągu trafił do szpitala z urazem głowy. Wykolejone wagony zostały dziś podniesione, a uszkodzenia torów i sieci trakcyjnej będą naprawiane do czwartku lub piątku. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK powstaje na warszawskiej Pradze Północ. Inwestycja warta ponad 360 milionów złotych otrzymała już pozwolenie na budowę. W nowym kompleksie przy 11 listopada znajdą się m.in. laboratoria sztucznej inteligencji oraz Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych.
4: Także istotnym elementem tego Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK to jest laboratorium fuzzingu, czyli takiego rozwiązania, w którym wysyłamy do istniejących programów wiele danych, bardzo wiele danych, które w zasadzie nie mają sensu, po to, żeby znaleźć błędy i ewentualnie podatności w tym oprogramowaniu. Takie laboratoria istnieją na świecie, ale to, że my mamy własne takie laboratorium, pozwala nam dobierać to oprogramowanie, które my chcemy i które dla nas jest priorytetem do analizy pod kątem cyberbezpieczeństwa, a co pozwala nam lepiej zabezpieczać istniejące systemy teleinformatyczne.
2: Tyle dyrektor NASK Radosław Nielek. Polskie Koleje Państwowe ogłosiły przetarg na projekt i remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku, który od kilkunastu lat nie pełni swojej funkcji. Pod koniec zeszłego roku, po 14 latach przerwy, wznowiono kursowanie pociągów do tego kurortu. Ciechociński dworzec, pochodzący z początku XIX wieku, figuruje w rejestrze zabytków. Budynek zostanie gruntownie wyremontowany z zachowaniem walorów historycznych i przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. W budynku znajdzie się poczekalnia dla podróżnych z systemem informacji pasażerskiej, a w pobliżu urządzone zostaną toalety dostosowane do osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w przewijak dla niemowląt.
1: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Wieczór w Polsce zapowiada się ciepło i dość spokojnie. W większości regionów utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, a temperatura będzie sprzyjać wieczornym spacerom i aktywnościom. Na świeżym powietrzu jedynie na północy i zachodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silniejszy wiatr. Środa przyniesie bardziej zmienną aurę, chmur zacznie przybywać, a w wielu regionach pojawią się okresowe opady deszczu. Na południu i w centrum możliwe będą również burze.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. RMF Max.
5: Gdyby moja mama słuchała radia, powiedziałbym wszystkiego najlepszego, mamo. Ale wiem, że nie słucha, więc mówię wszystkiego najlepszego innym mamom.
6: Wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego i wszystkim Filipom. Ty wiesz w ogóle, że Filip dzisiaj ma imieniny?
5: Jaki Filip?
6: Który? Filip? No każdy Filip.
5: Każdy Filip?
6: Nawet książę Filip ma dzisiaj imieniny, więc wszystkim Filipom również wszystkiego najlepszego. Wiem, że jesteście pominięci.
5: W takim razie prawie wszystkim Filipom dziś życzymy wszystkiego, co najlepsze, a tu z wami Michał Siwek i
6: Kliber. Filip. Bonjour.

0: To za piękny dzień do słuchania RMF Max. Wspaniały jest, najlepszy.
1: Nie mamy lepszego dnia niż dzień mamy na słuchanie RMF Max. Ze wszystkim mamą im jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale to jest właśnie też temat do dzisiejszej piosenki, moi drodzy.
0: Piosenka.
1: Bo my układamy piosenkę na temat tego, co wy do nas napiszecie na Messenger RMF Max. A dzisiaj pytanie brzmi... Panie Michale,
0: co masz dzięki mamie?
1: Właśnie to. Na to pytanie musicie nam odpowiedzieć na Messenger RMF Max, a my potem z tego ułożymy piosenkę. Im trudniej będzie, tym dla nas będzie trudniej, ale lepiej.
0: I teraz tak, piszemy tą piosenkę na cztery ręce, dwie moje i dwie Filipa. Aha. I puszczamy ją w RMF Max i w tej piosence umieścimy absolutnie każdą wiadomość, jaka przyjdzie do nas na Messenger RMF Max, więc piszcie śmiało, co masz dzięki mamie. No bo coś masz, tak?

0: Dla wszystkich mam i nie tylko dla wszystkich tych, którzy są fanami po prostu Alexa Urena Fever Dream w RMF Max na 18 minut po godzinie 17. Tymczasem ważne informacje ze słońca. No ale no tak, ale
1: to,
0: prawda?
1: To są ważne informacje.
0: To są ważne informacje.
1: Dostaliśmy niedawno informację, że czekają nas, uwaga, nie jedno, nie dwa, ale trzy zaćmienia słońca i one nastąpią rok po roku, a jedno będzie widoczne nawet z Polski już w tym roku.
0: No właśnie, a za poprzedniej władzy to ile było zaćmień?
1: No właśnie.
0: Proszę bardzo.
1: I sami sobie odpowiedzcie na pytanie.

0: ale to fajnie wjeżdża we wtorek. Tak działają po prostu hity na maksa. Black Eyed, 2 dni i 17:31. To jest najwyższy czas, żeby wam przedstawić nowość w kanale nadawczym.
1: A to jest Olivia Rodrigo, czyli dziewczyna, w której zakochał się cały świat już jakiś czas temu i nadchodzi jej kolejny album i ten album jest zapowiedziany właśnie przez ten single Drop Dead, który za krótką chwilkę takim płynnym strumieniem uda się do waszego ucha.
0: Wow, pięknie to powiedział. Wszyscy fani piłkarscy również mogą kojarzyć Oliwię Rodrigo, ponieważ to właśnie jej logo wyświetliło się na koszulkach FC Barcelony w meczu z Realem Madryt.
1: Tak, w ogóle, bo fani piłkarscy właśnie mają problem, bo oni muszą udawać, że nie słuchają takiej muzyki.
0: A słuchają, słuchają.
1: A tak naprawdę słuchają i my o tym dobrze wiemy.
0: No, więc słuchają, słuchają,
1: dziękuję. To również dla was. Oliwia Rodrigo, Drop Dead.
2: To jest nowość.

0: rośnie temperatura i to nie chodzi o to, że rośnie, bo takie super piosenki są i że ona tak rośnie od tych piosenek. Nie, ona po prostu rośnie, jest coraz goręcej, wieje, są nawet ostrzeżenia IMGW, więc posłuchajcie prognozy pogody za momencik, żeby znać szczegóły.
1: 17:38 w tym momencie na zegarach. Za chwilę nie tylko pogoda, ale także piosenka o mamach. Więc jeżeli wysyłałeś coś na Messenger RMF Max, to już za chwilę będzie to również w piosence o mamie.
0: O mamach.
1: Mama! Mama!
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: Śnieżno-biały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
17: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Gronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
18: Sprawdź to sam, czy za odkusi ceną każdy dział.
17: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
19: I po reklamie.

0: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Wieczór w Polsce zapowiada się ciepło i dość spokojnie. W większości regionów utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, a temperatura będzie sprzyjać wieczornym spacerom i aktywnościom. Na świeżym powietrzu jedynie na północy i zachodzie kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, którym miejscami towarzyszyć będzie silniejszy wiatr. Środa przyniesie bardziej zmienną aurę, chmur zacznie przybywać, a w wielu regionach pojawią się okresowe opady deszczu. Na południu i w centrum możliwe będą również burze.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, 17:49 w RMF Max i zasypaliście nas słowami, jakie opisują po prostu wasze mamy, bo był i pedantyzm, i były białe zęby, ADHD też się pojawiło.
1: Tak, ale do tego stopnia było tego dużo, drodzy państwo, że ta piosenka tworzy się jeszcze dosłownie w tej chwili i...
0: Bo to nie jest tak jak z obiadem u mamy, nie, że on jest gotowy zawsze, że on zawsze będzie.
1: Nie, my to dopiero musieliśmy napisać, my to musieliśmy stworzyć i to nie jest takie proste, ale dobra, mamy to. Mamy to,
0: dawaj
1: jest potwierdzenie, to jest piosenka o mamach i o tym, co my od nich dostaliśmy. Mamy.
0: Mamy od mamy, no jasne.
1: Bo dzień mamy.

0: To Oli Mers w RMF Max i lada moment, drodzy Państwo, flash informacyjny i lada moment prognoza pogody i wszystkie informacje, których potrzebujecie i ani jednej więcej nie będziecie potrzebować.
1: I jeżeli jedziecie samochodem sobie, to ja bym nie wysiadał, poczekałbym do flesza, żeby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami. To jest jak... To jest jak scrollowanie Instagrama, TikToka, tylko że nie musicie ruszać paluszkiem.
2: Reklama. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Hot grill. Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Cześć.
1: Słuchacie RMF Max. U nas teraz czas na najważniejsze informacje. Łukasz Majewski, zapraszam. Iran domaga się uwolnienia 24 miliardów dolarów zamrożonych funduszy w ramach potencjalnej umowy z USA, przekazała półoficjalna irańska agencja prasowa Tasnim, powołując się na źródło bliskie zespołowi negocjacyjnemu. Uwolnienie zamrożonych funduszy jest ostatnim z poważnych punktów spornych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, w których rozwiązaniu pomagają mediatorzy z Kataru. Według agencji Teheran stoi na stanowisku, że połowa tej zamrożonej kwoty, 12 miliardów dolarów, musi zostać uwolniona tuż po ogłoszeniu porozumienia. Pozostała część miałaby zostać przekazana w ciągu 60 dni.
2: To jest RMF Max.
1: Akademia Śląska uruchamia kolejną filię po Zabrzu, Katowicach, Jaworznie, Rybniku i Bytomiu. Czas na Sosnowiec. Nowa filia będzie przy ulicy Kasztanowej, gdzie od października tego roku rozpoczną naukę studenci Wydziału Nauk Medycznych imienia profesora Zbigniewa Religi. Na jakim kierunku?
3: Według tutaj informacji, które otrzymaliśmy od władz uczelni, będzie to kierunek pielęgniarstwa. Kierunek, który cieszy się sporym zainteresowaniem i tak naprawdę jest to bardzo dobra informacja, ponieważ z danych, które nam przekazano, obecnie średnia wieku pielęgniarek to 56 lat, więc tutaj przez wiele lat brakowało tej kadry następców obecnych pielęgniarek, więc myślę, że to też jest z takiego tutaj punktu widzenia społecznościowego bardzo, bardzo dobra informacja.
1: Powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Sosnowcu. Jest rządowe dofinansowanie dla Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni. Inwestycja zostanie wsparta kwotą 13,5 miliona złotych. To 1/3 potrzebnej kasy. Młodzi żeglarze powinni szkolić się w godnych warunkach, mówił w Gdyni minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
4: Jesteśmy po to, żeby robić dobre rzeczy i pamiętam nasze spotkanie w październiku z panią prezydent, gdzie rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób możemy rozwijać tak piękną dyscyplinę sportu, jakim jest żeglarstwo. Bo tu jest pasja, tu są ludzie z charakterem, bo to widać po dziewczynach i chłopakach, że absolutnie kochają ten sport, ale żebyśmy mówili o żeglarstwie na najwyższym poziomie, potrzeba nowoczesnej infrastruktury.
1: Podkreślał minister sportu i turystyki. Koncert Za Miłość otworzy tegoroczną Maltę w Poznaniu. Muzyczne widowisko nad Jeziorem Maltańskim będzie pierwszym akcentem tegorocznego festiwalu. Poszczególne występy artystów mają przenikać się wzajemnie, mówią organizatorzy.
5: Pierwszy akt Za Miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za Miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za Miłość, co zwycięża, Wiwat, Słodka Miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów.
1: Podkreślała dyrektorka koncertu Natalia Kukulska.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Wtorkowy wieczór upłynie pod znakiem ciepłej i miejscami niemal letniej pogody. W wielu częściach kraju utrzyma się sporo pogodnego nieba, dzięki czemu końcówka dnia będzie sprzyjać wypoczynkowi na zewnątrz. Od północy i zachodu stopniowo zacznie jednak nasuwać się chłodniejszy front atmosferyczny, który przyniesie przelotny deszcz oraz punktowe burze. Środa zapowiada się bardziej kapryśnie. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, a miejscami wystąpią opady deszczu i krótkotrwałe burze. Mimo chwil ze słońcem pogoda będzie wyraźnie bardziej dynamiczna niż dziś.

0: 5 minut po godzinie 18, cały czas RMF Max, cały czas kanał nadawczy i bilety na ING Silesia Beach, festiwal, który już niedługo zacznie się i będzie na pewno rozgrzewał do czerwoności parkiety i świadomość ludzi. Świadomość, jakie ja słowo w ogóle użyłem.
1: Ty jak zbudujesz zdanie, Filip, to nie wiadomo, kiedy ono się do końca skończy. W sensie ono może trwać gdzieś do 22.
0: To nawet jest... ja nie wiem kiedy.
2: Ja się staram powiedzieć.
1: A ja się staram jakoś tak podsumować. Chodzi o to, że będziemy rozdawać bilety na ten ING Silesia Beach Festival, więc zostańcie z nami.

0: Co za ekipa dziś wieczorem w RMF Max. Zed i John Bellion w numerze Beautiful Now, a tutaj w studiu jeszcze ja i Filip. I wśród nas tutaj obecne bilety na ING Silesia Beats, jeden z najcudowniejszych festiwali tego lata. 12-13 czerwca, Park Śląski. Niesamowity.
1: Ludzie, kogo tam nie będzie? Będą naprawdę topowi artyści. Między innymi pojawi się on, czyli Jason Derulo, znany bardziej jako Jason Derulo. I właśnie to będzie wasze zadanie. Posłuchajcie, jak brzmi Jason Derulo. Jason.

0: Jeszcze raz, kto będzie?
1: To będzie Jason Derulo.
0: Wyśpiewajcie swoje imię i skąd jesteście na Messengerze RMF Max. Najpiękniejszy przykład Jason Derulowania zgarnia szansę na zawalczenie o te wejściówki. Na antenie RMF Max oczywiście, że możesz.
1: Filip z Tomaszowa.
0: Na takie właśnie przykłady czekamy. Messenger RMF Max, głosówkę tam zostawcie, jeżeli chcecie zawalczyć o wejściówki na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca.

0: All the time w RMF Max, 20 minut, szybkie numery, bo my też jesteśmy szybkie chłopaki, szybkie samochody, wszystko szybko robimy i szybkie informacje to
1: ty
0: właśnie
1: na skuterze przyjechałeś, jakie samochody szybkie?
0: O czym to jest motocykl.
1: To jest skuter, Filip, to się nie rozpędza dalej niż do 40 na godzinę.
0: To jest motocykl, zostaw go w spokoju. Elektryczny, tak, dobra, powiedziałem to. Cichy, fajny, ekologiczny.
1: No, cieszę się, że to mamy za sobą. Teraz Kielce. Kielce, tam się dzieją ważne rzeczy. Kielce mogą być z siebie dumne, bo Kielce będą miały własną wersję Monopoli.
0: Brawo, ale nie kupujcie dworca, bo na kieleckim to wieje.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RWSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: White pięknie śpiewa, ale nie śpiewa tak pięknie jak Jason Derulo, który się pojawi na ING Silesia Beach już między 12. A ty go puściłeś już?
1: No.
0: Ale bo on ci przerwał, to dokończ, kiedy on będzie. I chciałem powiedzieć, że również Jason Derulo pięknie śpiewa, ale podobnie pięknie śiewa Paweł. Paweł, który jest z Katowic i Paweł zaprezentował się tak na Messengerze RMF Max.
2: Paweł Pawełek z Katowic, Paweł Pawełek z Katowic.
0: I Paweł Pawełek z Katowic się może bawić na ING Silesia Beach. Siemano Paweł.
3: Siemano.
0: Paweł się może bawić, ale najpierw Paweł musi z nami zagrać w grę i wygrać bilet na ING Silesia Beach.
1: Paweł, bo wpakowałeś się w niezłą kabałę, jak to się mówi. Aha. Pawełku, bo jedna wejściówka, w związku z tym, że najpiękniej nam tu za Jasona Derulowiłeś, jest twoja. Jedna. Możesz zawalczyć o drugą, ale nie wiesz, jaka to będzie gra. A jak w nią przegrasz, to stracisz tą pierwszą wejściówkę, którą masz teoretycznie na razie zagwarantowaną. Czy już wiesz, Pawełku, jaka jest twoja decyzja?
3: Tak, podjąłem decyzję. Spróbuję zawalczyć o tą drugą, żeby mieć tą moją...
0: Jest! Mamy go!
1: Dobra. Dobrze, jest odwaga, jest cojones. Paweł, powiedz,
0: podoba
1: gdzie
0: się
1: cię
0: to dla mnie.
1: Zastaliśmy, w jakim nastroju, skąd ta odwaga w tobie?
3: Podjechaliśmy właśnie do Chudowa na spacer z moją narzeczoną, no i tak sobie słuchaliśmy RMF-u po drodze i mówimy, a co mi tam, zagram.
1: Paweł, dobra, słuchasz RMF Max, to jest,
3: tak,
1: to jest kluczowa informacja.
0: Paweł, jak już będziecie wracali, to potem jeszcze do Lubczy możecie zajechać i też będziecie mieć na pewno bardzo fajny spacer. A tak naprawdę, Paweł, będziesz grał o wejściówkę w zabawie Kółko i Krzyżyk, więc musisz albo z nami wygrać, albo musisz co najmniej zremisować, czyli to, co lubi polska reprezentacja najbardziej.
1: Nie możesz przegrać.
0: Nie możesz przegrać.
1: Nie możesz, Paweł.
0: I musisz mówić po prostu, wiesz, lewa góra, lewy środek, góra prawa i tak dalej.
1: Pawełku, nawet pozwolimy ci zacząć.
0: No, czym chcesz być? Kółkiem czy krzyżykiem?
3: Mam krzyżykiem X-em, na samym środku.
1: Na samym środku daję X-a. Filipek.
0: Dobra.
1: Gdzie my dajemy?
0: Ja będę sędzią.
1: Chodź tu.
0: My dajemy prawa góra.
1: Kółeczko na prawą górę.
0: Tak, prawa góra, no. Ty, Pawełek?
3: To ja daję X-a w lewym górnym.
0: Lewym górnym. Dobra. To my dajemy...
1: Prawy dolny,
0: prawy
1: musimy
0: dolny,
1: dać,
0: tak,
1: żeby zablokować. No
0: dokładnie, no.
3: No to ja między wami strzelam w środek.
0: Dobra. Ty, bo on chyba może... Dobra, to by...
1: My musimy teraz lewy środek dać.
0: Tak, dobra, to my lewy środek za, no.
1: Pawełku?
3: No to mi nie pozostaje nic innego, tylko X u góry.
1: No i my musimy teraz kółeczko na środkowym dole. Ale skubany z pamięci
0: skubany,
1: to nie zdaje.
0: Skubany, no.
1: No i nic, no i remis. No i Pawełku, zwycięski remis.
0: Jest, masz dwie bilety, masz dwa bilety na ING Silesia Beach, który już 12 i 13 czerwca i będziesz śpiewał razem z Jasonem Derulo. Paweł z Katowic!
3: Tak jest, będę, a potem jadę do Lubczy.
1: A co się najlepiej robi w Lubczy?
0: Nie prowokuj, nie prowokuj.
1: Jeździ rowerem.
0: Tak jest.
1: Przecież Paweł wie.
0: Przecież Paweł jeździł, no.

0: Ale wieczór w RMF Max to Zokaria na 39 minut po godzinie 18. I najnowszy trend z internetu, jak się okazuje, czytamy sobie, że dzieciaki wracają do telefonów z klapką.
1: O nie, to nie dostaną na Messengerze powiadomienia, że mama właśnie zrobiła obiad w Prodiżu.
0: Najnowszy gadżet na studia. Prodiż. Max. Ale czasy.
2: Reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Wiesz co dobre?
1: Tak się gra.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Wtorkowy wieczór upłynie pod znakiem ciepłej i miejscami niemal letniej pogody. W wielu częściach kraju utrzyma się sporo pogodnego nieba, dzięki czemu końcówka dnia będzie sprzyjać wypoczynkowi na zewnątrz. Od północy i zachodu stopniowo zacznie jednak nasuwać się chłodniejszy front atmosferyczny, który przyniesie przelotny deszcz oraz punktowe burze. Środa zapowiada się bardziej kapryśnie. W ciągu dnia pojawi się więcej chmur, a miejscami wystąpią opady deszczu i krótkotrwałe burze. Mimo chwil ze słońcem pogoda będzie wyraźnie bardziej dynamiczna niż dziś.

0: moja ulubiona gitara. Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Blake, Strike a Heart na 10 minut przed godziną 19. Przechodzimy do mundialu, bo mundial do mundialu coraz bliżej. To, że tam, o matko bosko, wiemy kto zagra, wiemy kto nie zagra, to nie jest ważne, bo wiemy już, jaką piłeczką będą kopali sobie piłkarze na boisku. Jest to triąda.
1: Tak się nazywa.
0: Tak się nazywa ta piłeczka. I to ona nawet będzie mierzyła prędkość lotu. Będzie.
1: Co będzie robiła?
0: Prędkość lotu będzie mierzyła.
1: Skupana.
0: Jak będzie leciała. Będzie można specjalnie mierzyć, jak jest piłka podkręcona takimi specjalnymi czujnikami. No i będzie musiała być oczywiście ładowana przed każdym meczem, wiesz, port USB-C i do gniazdka.
1: To nie? Może my w tych barażach właśnie nie naładowaną graliśmy i dlatego przegraliśmy.

0: słyszałem, że to jest ulubiona piosenka mieszkańców Lubczy i mieszkańców wielu innych miast w Polsce. To Milki i Just the Way You Are.
1: Tak właśnie teraz nucą wszyscy w Lubczy i nucą, tak jak Michał powiedział, w całej części Polski. We wszystkich częściach Polski.
0: I w tych wszystkich również częściach za chwilę flash informacyjny, najważniejsze informacje i prognoza pogody. Bądźcie z nami. I wiecie.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. U nas teraz czas na najważniejsze informacje we Fleszu. Łukasz Majewski, zapraszam. W Krakowie doszło do przekazania tymczasowej władzy. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta miasta. Jego obowiązki przejął komisarz rządowy Stanisław Kracik, który będzie zarządzał Krakowem do czasu wyłonienia nowego prezydenta w przedterminowych wyborach.
1: Komisarz Kracik jest taką osobą, która ze swoim ogromnym doświadczeniem, bo przypomnę, że był i wojewodą, i burmistrzem, i tutaj moim zastępcą, na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
2: Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
0: Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie w sierpniu. Stanisław Kracik, jak informowaliśmy, nie zamierza kandydować.
3: To jest RMF Max.
0: Zakazem trzymania na uwięzi oprócz psów objęte będą też koty, a minimalne warunki utrzymania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia, będą określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa, ustaliła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, która rozpatrzyła projekt w tej sprawie. Przepisy o trzymaniu psów na uwięzi i o kojcach nie dotyczą psów wykorzystywanych do celów specjalnych. Psy utrzymywane w schronisku dla zwierząt nie będą podlegały przepisom regulującym wielkość kojców. Komisja dodała do tego również psy utrzymywane w celach hodowlanych w niektórych zakładach. Teraz zmieniamy temat. Na lotnisku w Pyrzowicach zakończyła się kolejna inwestycja realizowana w ramach programu rozwoju infrastruktury portu na lata 2024-2032. Teraz kierowcy mogą cieszyć się z kolejnych miejsc parkingowych.
4: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze sfinalizowało drugi etap budowy parkingu P4 w Katowice Airport. Kosztem 11 milionów złotych do użytku oddano 500 nowych miejsc postojowych, zwiększając łączną pulę miejsc dostępnych na terenie portu do ponad 7300. Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stamtąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie, realizowany elektrycznymi busami, które przystosowane są do transportu osób z niepełnosprawnościami.
0: Powiedział nam rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk. W Tatrach nie występuje obecnie zagrożenie lawinowe. Jednak w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają jeszcze między innymi na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna ma na ten moment około 24 cm.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
0: Wieczór będzie na przeważającym obszarze kraju ciepły i spokojny. Nie zabraknie rozpogodzeń, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na północy oraz zachodzie Polski. Miejscami wiatr stanie się silniejszy, ale temperatura nadal pozostanie bardzo przyjemna. Środa przyniesie bardziej zmienną pogodę. Nad Polską pojawi się więcej chmur, okresami popada deszcz, a lokalnie możliwe będą również burze. W wielu regionach zrobi się odrobinę chłodniej, choć nadal utrzymają się umiarkowane temperatury.
5: Bardzo, bardzo, bardzo w ogóle lubię kanał nadawczy, bo tutaj wszystko jest fair, tutaj wszystko jest przejrzyste. Dzisiaj Paweł wygrał u nas wejściówki na ING Silesia Beats, grając w kółko i krzyżyk, bo to nie jest żart.
6: W ogóle. Bo właśnie takie zabawy wymyślamy, my jesteśmy chłopaki kreatywne. Filip Klifer,
5: Michał Siwek.
6: Nawet się przedstawiliśmy, ludzie kochani. No i Nicki Minaj i Justin oczywiście jeszcze.

0: Halo, dzień dobry, magister inżynier Michał Siwek. Tak odbieram telefon ja, jak robisz to ty, o to dziś pytamy.
1: Dlatego napisz nam teraz zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów na 3001, jak odbierasz telefon. No bardzo nas ciekawi o godzinie 19.15. Mamy różne zainteresowania i to jest jedno z nich.
0: Nie, ale poważnie, w sensie ciekawi nas to, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak ludzie odbierają telefony, więc załaduj taki tekst, którym odbierasz normalnie telefon w SMS-a, wyślij do nas na 3001, a taki SMS kosztuje, tak jak normalnie, bez żadnych dodatkowych kosztów w każdym razie. Jest 15 po 19 i czekamy na wasze wiadomości.

0: Dzwonimy, szanowni państwo. Co tam o Bledce mi będziesz mówił teraz, jak ja dzwonię do ludzi, teraz będę dzwonił?
1: Ale Bledka ma taki mód, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Ona ma taki mód, żeby zadzwonić do ludzi właśnie, którzy nam napisali, jak telefon odbierają, i dzwonimy do kogoś, kto twierdzi, że odbiera. Kogo diabli niosą?
1: No i zobaczymy, czy naprawdę. Czy on tak odbiera telefon? Albo ona.
2: Halo.
1: Przegrałaś.
0: Miało być inaczej.
1: No, no co nas oszukujesz?
0: Ja chcę wreszcie usłyszeć to, co trzeba usłyszeć. Teraz halo, tu wyrzutnia rakiet.
1: No, zobaczymy. Tak, w SMS-ie to każdy odważny, nie? A potem,
0: no,
1: żeby odebrać,
0: cwaniaki.
1: RMF Max dzwoni, no to zobaczymy w takim razie. Halo, tu
0: halo, tu wyrzutnia rakiet?
1: Wyrzutnia rakiet,
0: no.
1: To zobaczymy. No, już dwa sygnały.
2: Halo, tu wyrzutnia rakiet?
1: Tak jest! Rzeczywiście!
0: Udało się!
1: Brawo!
2: Serio?
1: Tak jest!
0: No!
1: Udało się,
0: no gratulujemy!
1: Nie oszukałaś nas. Jak masz na imię?
2: Anka.
1: Nie oszukujesz nas?
2: Nie.
0: Dzięki, Anka. To są właśnie słuchacze RMF Max, których cenimy, których potrzebujemy.
1: I którzy zawsze z nami będą na dobre i na złe. 19:22 i za chwilę też ważne kolejne tematy. I telefony do słuchaczy RMF Max. Jak odbierasz telefon? Napisz nam na 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: SMS-em.
3: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Witajcie na liście Hot Bands. Mam dla was codziennie najlepsze kawałki, najciekawsze nowości. No i czekamy, kiedy powrócę na miejsce pierwsze. Duet Anada, Holandia w numerze Talk to You.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Cały czas w RMF Max. A my wracamy do zabawy w głupi telefon.
1: Nasza ulubiona zabawa.
0: Dzwonimy do człowieka, który ma odebrać. Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
2: No i zobaczymy, czy naprawdę tak odbierze. Mamy pierwszy sygnał.
3: Komenda Wojewódzka Policji, słucham.
1: Elegancko.
0: Jest, dobrze, słuchacze RMF Max.
1: Zostanie, rozłączaj się.
0: A ja już się rozłączyłem. To jest jakby szybka akcja.
2: Pięknie.
0: Ktoś napisał, że odbiera telefon następującymi słowami, uwaga. Mamy nie ma, a ja nie wiem.
1: To jest mój faworyt w ogóle. Jak on tak odbierze, albo ona tak odbierze, to ja nie wiem.
0: No bo mamy nie ma.
2: No bo mamy nie ma. No. Zobaczymy, taki mądry, taki cwany. Dawaj.
0: Dasz radę.
2: Odbieraj i powiedz, mamy nie ma, a ja nie wiem.
0: No chyba mamy nie ma. No
2: chyba rzeczywiście nie ma.
0: A on nie wie.
2: Ewidentnie nie wie.
0: No nie, no dobra. A już
2: nie.
0: Tak dobrze szło, nie? To już komenda nie zawiodła.
2: No, a to zdecydowanie pan komendant. Pan komendant.
0: Komediant.
2: Super. Komediant. Jeszcze dzwonimy do kogoś?
0: A mamy jeszcze, słuchaj, na przykład Halo, tu rezydencja Jastrzębia. Ostatnia szansa dzisiaj,
2: dobra,
0: na słuchacze RMF Max. Jak to się nie uda, to ja już tracę wiarę.
2: Czekaj, bo ja
0: już z nerwów ledwo trafiam w przyciski. Filip. O,
2: Halo, dobra. Tu rezydencja Jastrzębia, tak?
0: Tak.
2: To chyba Sokół jest.
4: Halo, tu rezydencja
1: Jastrzębia,
4: słucham.
1: Tak jest! Mamy to, jest! Jaka to jest zabawa? Ale emocje jakie są, nie?
0: Nic mi tyle radości w życiu nie dało.
5: Beautiful. To animal.

0: Bibi Rexa na 19 minut przed godziną 20. Wczoraj w Memach sprawdzono, ile trwa ostatnia minuta w pralce.
1: Ile?
0: I trwa 7 minut.
1: To pralka jest zupełnie jak 14-letni ja. Za minutę będę!
0: Nie trzeba mi przypominać co 15 minut.
2: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.

Wieczór będzie na przeważającym obszarze kraju ciepły i spokojny, nie zabraknie rozpogodzeń, choć lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na północy oraz zachodzie Polski. Miejscami wiatr stanie się silniejszy, ale temperatura nadal pozostanie bardzo przyjemna. Środa przyniesie bardziej zmienną pogodę, nad Polską pojawi się więcej chmur, okresami popada deszcz, a lokalnie możliwe będą również burze. W wielu regionach zrobi się odrobinę chłodniej, choć nadal utrzymają się umiarkowane temperatury.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Ludzie rozglądają się na prawo, na lewo, bo miało być GTA.
1: No, miała wyjść już
0: dzisiaj chyba. Tak, dzisiaj chyba.
1: Dokładnie. Znaczy w ogóle, zacznijmy od początku, bo GTA 6 najpierw miała wyjść na jesień 2025, ale przedłużyli, przeciągnęli nas. No i potem powiedzieli, że 26 maja 2026 roku będzie. No i co? No i jest dzisiaj 26 maja i nie ma GTA 6.
0: Nie ma. Kultowa gra, na którą ludzie tyle czekali, nie ma. I przepraszam, czy wiadomo, kiedy będzie?
1: Tak. Na jesień 2026.
0: I tak to jest, jak się studenci biorą za robienie gierek.
1: Mistrzowie po prostu w przesuwaniu terminów. I my też z kolei nie jesteśmy studentami, już nie przesuwamy tego terminu. Zbliża się godzina 19:56. Czas na to, żeby usłyszeć, gdzie się można pobawić na mieście.
0: I to nie jest tak jak z GTA.
1: Aha. Nie, to będzie. To na 100%.
0: Obiecujemy.
1: My GTA 6 w sercu mamy. I my obiecujemy.
0: Co więcej, później Hop Benz Extra i dycha najlepszych numerów z grabą, więc zostańcie z RMF Max. Cały wieczór gramy idealnie same bęgery, więc zostańcie przy radiu.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Krab i zaczynamy sobie od Krakowa, właściwie okolic Krakowa, od podkrakowskich Przytkowic i klubu Energy 2000, gdzie w piątek wizyta króla Tino, czyli Skolim, wystąpi na żywo w Energy. Natomiast w sobotę jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej klubowej sceny, DJ Kuba i Nathan, zaprezentują swoje najgorętsze sety. Teraz Warszawa i piątek, impreza Dziewczyny chcą się bawić. Dużo niespodzianek dla płci pięknej, ale też piękna płeć z głośników, od Madonny i Cher przez Beyoncé i Amy Winehouse aż po Dua Lipę. Grają też Dziewczyny, duet Takie Same. I przenosimy się jeszcze do Zielonej Góry, do klubu X-Demon, gdzie w piątek gwiazdorsko będzie, bo wystąpi gwiazda, legenda właściwie europejskiej sceny techno, czyli Westwem, twórca legendarnych festiwali Mayday. To w piątek, a w sobotę impreza Demon Land, Girls on Fire, same dziewczyny za dekami, w tym znana z TikToka Dobra Faza.
3: Reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano.
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
16: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
17: Sprawdź to sam, czy nie dał.
16: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.

0: Gadżety na maksa.
1: Hej, cześć, jeszcze raz, buziaki, pozdrowienia dla każdej mamy. Dzisiaj dla każdej mamy też na liście Hobbent. Hiciory zagramy. Przemek Grybowski w RMF Max. Sprawdzamy, co się dzieje w zestawieniu. Odkrywamy nowości. Wy głosujecie na rmfmax.pl. Będzie dużo dobrego bitu. Jest nowy Calvin Harris, już na wakacje. A zestawienie otwiera we wtorek Metzner. Jego Gotham na 10. RMF Max. 10. Numer 10.

0: Zrobił tutaj mega klimat, ale zaśpiewała dla niego Julia Church. Może właśnie o to chodziło, może to jest ten sekret. To John Summit i jego Shades of Blue. Ciekawe, czy wkręci się w taki bardziej progresywny, trendowy klimat, no bo przecież już za niecały miesiąc John Summit i Armin van Buuren na imprezie Estate of Trance w Warszawie. Kto się wybiera, dajcie znać głosując. Alexa Warrena raczej tam nie będzie, bo to nie jego klimaty. Mamy go na 9. Fever Dream. RMS Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

każdy lubi lato. Lubię cię jak lato, modelki. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. No w tym tygodniu czujemy już taki powiew lata w Polsce. No to teraz taki hicior. Już na lato, już na wakacje. To Chainsmoke z Przyjaciele, którzy początkowo byli znani głównie z remiksów, które wrzucali do internetu. Grali początkowo małe imprezy w Nowym Jorku, zanim ich utwór Selfie kompletnie wystrzelił wiralowo, a to było w 2014 roku. Wszyscy wtedy robili sobie selfie. Chainsmokers i Ellie Oaks, nasza nowość w RMF Max, Echo. I feel you.

0: czy wiecie, że ten gość pracował także z takimi gwiazdami jak Dua Lipa, Lady Gaga, The Weeknd i Travis Scott? Tak, tak, tylko się ukrywał, nie zawsze się chwalił. Tame Impala i jego Dracula w remiksie Jenny. To we wtorek 7 na liście Hot Benz, a to zagramy dla każdej mamy za chwilę. Czeka Andy Dust i jego Zokaria, no i Calvin Harris. Wiadomo, że każda mama głosuje. Oczywiście nie tylko każda mama, każdy może sprawdzić. Trzeba usłyszeć, co nowego zrobił Calvin Harris. To przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzieje się coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
8: I po reklamie.

to sobie wyobrażam, mam tutaj takie skojarzenia. To nowość od Calvina Harrisa, który zaskakuje w nowym bicie, śpiewa do niego Jazzy Satisfied. Dlaczego tego numeru nie ma jeszcze w zestawieniu? Sprawdzajcie nowości, bo jest tam mnóstwo ciekawych bitów. rmfmax.pl, a może jakieś słoneczne afrohausy. Nowość, jaką przynosi nam Shimza, to przed wami teraz pierwsza piątka listy Hot Bands, a otwierają dzisiaj Gibbs w numerze Win.

Ogień, ogień. I rzeczywiście jest ogień. Afrohausowa nowość w RMF Max. Arko i Shimza, który pochodzi z Afryki, pierwsze imprezy organizował już jako nastolatek. Często sam rozstawiał sprzęt, promował wydarzenia, grał sety jednej nocy. To człowiek wielu talentów. Shimza. Kto uwielbia jego bity, głosuje także dzisiaj wieczorowo na rmfmax.pl. A my otwieramy pierwszą trójkę. Dziewczyny rządzą prawie na szczycie. Są blisko. Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside. 3, numer 3.

0: I teraz wyobraźcie sobie, Anima gra ten numer na tej wielkiej scenie i te przedziwne wizualizacje. Czasami to można się przestraszyć. Anima i Liza, Bad Angel, tak to leci, może wleci jutro do zestawienia listy Hot Bands. Na miejscu trzecim we wtorek Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside, dwójka, a Loki Khalid, Dive Into Me. A kto jest najlepszy? W dzień mamy na szczycie listy Hot Bands nowe męskie granie, najwięcej waszych głosów na hop. Orkiestra rządzi właśnie w tym hicie. Nareszcie, no nareszcie, jedynka.
1: One. Numer jeden.

0: dawna, to wiem.
1: No i brawo, brawo, brawo, nareszcie, nareszcie, w końcu jedynka listy Obęc, nowe męskie granie. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
2: Dawid Miązek, ruszamy w Tour de Krap i zaczynamy sobie od Krakowa, właściwie okolic Krakowa, od podkrakowskich Przytkowic i klubu Energy 2000, gdzie w piątek wizyta króla, król Latino, czyli Skolim, wystąpi na żywo w Energy. Natomiast w sobotę jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej klubowej sceny, DJ Kuba i Nathan, zaprezentują swoje najgorętsze sety. Teraz Warszawa. Warszawa i piątek, impreza, dziewczyny chcą się bawić, dużo niespodzianek dla płci pięknej, ale też piękna płeć z głośników, od Madonny i Cher przez Beyoncé i Amy Winehouse aż po Dua Lipę. Grają też dziewczyny, duet takie same. I przenosimy się jeszcze do Zielonej Góry, do klubu X-Demon, gdzie w piątek gwiazdorsko będzie, bo wystąpi gwiazda, legenda właściwie europejskiej sceny techno, czyli Westbam, twórca legendarnych festiwali Mayday. To w piątek, a w sobotę impreza Demonland, Girls on Fire, same dziewczyny za dekami, w tym znana z TikToka dobra faza.
3: Reklama.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
8: O kurde.
7: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
8: No jak najbardziej, jak najchętniej.
7: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
12: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
17: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Śnieżnowiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
17: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
17: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

Hello, Eben i jego muzyka na te piękne majowe dni. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Długi dzień, tylko wieczór krótki, ale spokojnie zdążymy zagrać najciekawsze hity na maksa. Dzisiaj gramy też dla każdej mamy. Wiadomo, myślę, że każda mama chciałaby się wybrać na koncert Eda Sheerana, a nawet zabrałaby pewnie całą rodzinkę. No to zagramy dla waszej mamy. Ed Sheeran teraz.

O rzeczach z second handu był to hicior Macklemore i Ryan Lewis, no bo nie trzeba od razu wyrzucać. Można oddać albo można kupować właśnie w second handach, prawda? Kupujemy używane rzeczy, używane ubrania, a czasami jakie można znaleźć naprawdę unikalne rzeczy. Ja się przyznaję, połowa szafy to jest właśnie z takiej selekcji. No to może jutro się wybieracie. A teraz moja muzyczna selekcja na wieczór w RMF Max. Nasze nowe odkrycie. Nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego playback.

0: Abra, abra, kadabra, czary, mary, hokus pokus, Lady Gaga dla każdej mamy. No to może sprawicie swojej mamie. Może poprosicie kogoś, żeby mamie zrobił masaż ciała, który ma podobny wpływ jak najlepsza drzemka. Ale o tej porze jakby ktoś sobie walnął drzemkę, to boję się, że obudzi się rano. Dlatego masaż to też może być dobry pomysł, również w prezencie. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Kacperczyk i Vito Bambino. Czeka też Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za

0: umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Wait So Long, megabity, Swedish House Mafia, wieczorowo w RMF Max, a teraz hicior na urodziny od Agnieszki dla Kasi. Kolejna piękna rocznica, ale to dopiero trzecia dziesiątka. Kasia, co ty się przejmujesz? Wszystkiego najlepszego, życia piękniejszego od marzeń. Krótko i na temat napisała Agnieszka. Zostawiajcie swoje życzenia dla przyjaciół, dla najbliższych, rmfmax.pl. Kasia, dla ciebie nasza nowość. Gipsy, Kukon i Jonathan, polecam wam ten beat. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Numer, który wraca ponownie po latach. Nie, to nie jest żaden remix, nowa wersja, po prostu kawałek zyskał nowe życie w internecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w RMF Max, ale teraz coś bardzo świeżego, chociaż jest tutaj trochę również house'owej klasyki, bo Boba Sinclara, słuchajcie jego wcześniejsze produkcje, w swoich numerach sampluje przede wszystkim hip-hop, także z lat 70-tych, 80-tych, bo hip-hop to jego pierwsza muzyczna miłość. Bierze po prostu winylowe sample i tak tworzy, a w nowym numerze śpiewa Kajsa, Bob Sinclar, Kajsa, Mega House'y, polecam na lato na maksa, I can't wait.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Imprezowe kalifornialowe, coraz wyżej także na liście Hot Bands. To White i przyjaciele, a my po 22 sprawdzimy także kolejną listę przebojów do mieszkania. Gdzie żyje się najlepiej? W jakim kraju jest nowa lista? Ciekawe, na którym miejscu wypada tym razem Polska. Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Bibirexa Faithless, odświeżony klubowy klasyk. Zrobili to rewelacyjnie. New Religion.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid. Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
12: O kurde.
11: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
12: No jak najbardziej, jak najchętniej.
11: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
17: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
18: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: I po reklamie.

mowa ciała to rzeczywiście potrafi czasami sporo zdradzić. Dobrze, że w radiu nie widać, jak tutaj prowadzący się giba do tego numeru. Ale Farben i jego barytok. Przemek Grabowski, witajcie po 22. Fajnie, że jesteście z nami. Pozdrawiamy wszystkie mamy. Tak, świętujemy dzień mamy. No to teraz numer, do którego na pewno pobuja się każda mama. Houdini od Eminema, no i Another w house'owej petardzie. Talk to you. To dla was.

Złoto to Mrozów RMF Max. Gdzie można znaleźć złoto? No czasami to w koszuli przed praniem. Sprawdzamy kieszenie, bo można się zdziwić, jak pewien facet ze Stanów, który znalazł w swojej starej koszuli kupon na 24 miliony dolarów. Kupił sobie taki kupon na loterii i był ważny jeszcze przez 2 dni. Dobrze, że sprawdził i za szybko prania nie wstawił. Pozdrowienia dla tych, którzy szykują się do pralki. No to w drodze z praniem kolejna nowość wieczorowo w RMF Max. Somber wraca, nasza nowość Potential.

Sauer, tak śpiewa i tańczy nasza Kaira w RMF Max, a ja wracam do obiecanej nowej listy przebojów, gdzie mieszka się najlepiej, gdzie żyje się generalnie najlepiej, w którym kraju. Piszemy o tym na rmfmax.pl. Miejsce pierwsze, od razu wam mówię, na samym szczycie jest Szwajcaria, która po raz kolejny triumfuje w światowym rankingu jakości życia. Została uznana za najlepszy kraj do życia na świecie. A na którym miejscu w tym roku spada Polska? No bo spada. Polska jest na miejscu 29. Jest dobrze? No zawsze może być lepiej, to na pewno.

0: taki klimat robi nam wieczorowo Eben w RMF Max. Teraz klimat zrobi Olivia Rodrigo. Jest coraz bardziej popularna, mam dla was jej nowość. Zanim Olivia zaczęła pisać światowe hity o złamanym sercu, tworzyła ballady, też o rozstaniu. I to jeszcze zanim miała pierwszego chłopaka. Przyznała, że pisała dramatyczne teksty dużo wcześniej niż przeżyła pierwszą miłość. Olivia Rodrigo, nasza nowa muzyczna miłość w RMF Max. Jej Drop Dead.
1: To jest nowość RMF Max.

Kosmiczny beat, kosmiczny kawałek. Nowości w RMF Max, All The Time. To John Summit i Chainsmokers, którzy nawet byli w kosmosie na chwilę. Wlecieli w 2022 w kosmos, bo brali udział w słynnym suborbitalnym locie Blue Origin, firmy należącej do Jeffa Bezosa. Tak więc Chainsmokers dołączyli do bardzo krótkiej listy muzyków, którzy byli pozaziemską atmosferą. Teraz też stworzymy niesamowitą atmosferę. Takie numery robi Tame Impala, jego Dracula.

0: sezon to Dawid Podsiadło, jego nowość wieczorowa w RMF Max. A wiecie, że ludzie podobno wieczorem to słuchają częściej trochę bardziej smutnej muzyki, bo podobno wtedy szukamy emocjonalnego resetu po całym dniu. No to jakby co, polecam także bity RMF Max na reset po całym dniu. Na przykład Supergirl w wersji Anny na klap. To przed wami.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
6: I po reklamie.

Beautiful, naprawdę pięknie. Anima, jego elektronika. Wieczorowo po 23:00. No to zagramy coś jeszcze dla każdej mamy. Co wy na to, skoro to 26 maja. Każda mama na relaksie posłucha o tej porze także takiego bitu. Fajny

Dancing in Love, Alan Walker i jego hicior wieczorowo w RMF Max. Teraz kolejna nowość. Dziewczyna, która potrafiła ubrać się w kotlety. No tak nie dosłownie, w steki konkretnie. Kto pamięta Lady Gaga i jej słynna mięsna sukienka z gali MTV Video Music Awards? To było już, słuchajcie, 16 lat temu. 16 lat temu Lady Gaga pokazała się jako stek. Macie ją teraz w RMF Max. Nasza nowość Shape of a Woman.

Sasha, ostatnio dla Armina van Burena, tutaj dla Alesso w numerze Destiny, a teraz kolejna miejscówka na naszej liście marzeń. Tak, tak, tak, można podróżować nawet palcem po mapie, kto chciałby wybrać się kiedyś na Maltę, ja też mam to na liście marzeń. A może ktoś był, bo okazuje się, że Polacy zajęli ostatnio nawet trzecie miejsce wśród turystów, którzy odwiedzają ten śródziemnomorski kraj. Niektórzy mówią, że raj, no to jak będziecie, to graba czeka na kartki pocztowe.

sprawdzamy polskie hiciory wieczorowo w RMF Max. To Wołyniec przed chwilą. Sprawdzamy też, co zdrowe na rmfmax.pl. Wróciła ciotka Dobra Rada i sprawdza, które warzywa i owoce są bogate w witaminę C. Co ja czytam? Na przykład kiwi ma bardzo dużo, ale także truskawki. Przecież mamy sezon z warzyw, to pomidory. No i ananasy. Szklanka świeżego ananasa, soczku, może dostarczyć też sporo witaminy C. Co jeszcze sprawdzicie na rmfmax.pl? Teraz witamina M. M jak muzyka na maksa. Czerni przed wami, gdy nie mogę zasnąć.

0: sercu wrócił.
1: Oj, dziewczyno, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w RMF Max. Takie pytanie, czy dzisiaj coś wam się wymsknęło? Rzuciliście coś bez pomyślenia najpierw, za szybko. Naukowcy odkryli, dlaczego to się zdarza. Bo podobno ludzki mózg to potrafi przygotować słowo do wypowiedzenia, zanim jeszcze świadomie pomyślimy, że chcemy coś powiedzieć. Czyli czasami naprawdę palniemy coś szybciej, niż zdążymy pomyśleć. Chyba wszystkim się zdarza, prawda? Czasami.

0: chłód. Tak śpiewała Asia Tomasik. No wieczorem i w nocy trochę chłodniej, ale jutro to naprawdę fajna pogoda szykuje się w Polsce. Tak więc łapmy słońce i słyszymy się wieczorowo, jeszcze zanim zrobi się ciemno. Mamy piękne, długie dni. Zapraszam was na listę Hot Bands. Jutro 20:10 najważniejszych hitów, najciekawsze nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, cześć!
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
5: Muzyka zawsze po pierwsze.
6: Tu się czuję hity.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.